0: Un aplauso para Solomon, por favor.
1: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

son of Dixon inside the boiler room.

single

perfection, your all creation, move on, may there

prison layer.

und gültig. Vollständig. Leer. Abstieg und Zerfall.

Dziękujemy.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 764 z dnia 20 września 1996 roku. Co ciekawe, to notowanie listy przebojów trójki prowadził Grzegorz Miecługow. No i teraz tak, co my tu mamy? Wszystkich utworów jest 53, z czego 20 polskich, zagranicznych 33. W topie głównym 30 utworów, 12 polskich, 18 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 13 spadków, 2 pozycje bez zmian. W poczekalni mamy 23 utwory, 8 polskich, 15 zagranicznych, 3 nowości, 0 powrotów. Multipozycje, czyli ex aequo, to pozycje 38, 45 i 46. No to przechodzimy w takim razie. Wybieramy sobie, jak w ulęgałkach, z tych 53 utworów, co bardziej wartościowe, żeby przypomnieć sobie. Rozpoczynamy oczywiście od poczekalni. Miejsce 50. Nowość Michael Jackson. Utwór Stranger in Moscow. Na miejscu 49. Nowość The Axel Boys Quartet. Piosenka Dub I Dub. Przechodzimy dalej. Na miejscu 48. Nowość Phil Collins. Utwór Dance into the Light. Przechodzimy do miejsca 47 i tu mamy awans o dwie pozycje. Grupa R.E.M. w utworze Ebow the Letter. No to posłuchajmy sobie na początek tego utworu.

No to już jesteśmy. Oczywiście im starsza lista, to tym więcej potworków. No niestety prawda jest taka, że ta muzyka na liście przebojów niestety wcale się nie polepszała. Ale dobra, wybieramy, tak jak powiedziałem, w ulęgałkach. Miejsce 46, ex aequo, dwa utwory, Sheryl Crow, It Makes You Happy, awans o dwie pozycje, oraz awans o cztery pozycje, Agnieszka Maciąg, Zatrzymaj Czas. Agnieszka Maciąg, to jest dopiero kobieta, która zrobiła super karierę w tym kraju, a mianowicie zaczynała od modelingu, potem stała się muzą i zaczęła nagrywać piosenki. Nie będę się wypowiadał na temat, jakie to są piosenki. A teraz pisze książki. Ona wie dokładnie, jak żyć, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, etc. No popatrz ty się, taką mamy światłą osobę w naszym kraju. Na miejscu 45, awans o cztery pozycje, Flash in the Pan i utwór Lights in the Night. Ja nie wiem, jakim cudem się ten utwór zapodział w roku 96, ponieważ jest to utwór z początku lat 80. Ale znakomicie, bo ja ten kawałek uwielbiam. Jeszcze dodam, że na tym samym miejscu 45 mamy grupę Big Day w utworze Inni, tak jak tydzień wcześniej, ta sama pozycja. Ale my posłuchamy sobie Flash in the Pan, Lights in the Night. Totalnie klimatyczny utwór.

Przed nami teraz cała plejada utworów, które niestety musimy pominąć, bo są takie, jakie są. Na miejscu 44 spadek o 4 pozycje, Toni Braxton i utwór You're Making Me High. Cieszymy się z tego wszyscy. Na miejscu 43 awans o 2 pozycje, Eros Ramazzotti, Stella Gemela. I też przechodzimy do miejsca 42, na którym znajduje się, po spadku o 4 pozycje, znajduje się Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć, tak nazywa się ten utwór. Andrzej Krzywy, który zaczynał od zespołu Dub i tam dawał sobie całkiem radę i to wszystko pasowało. Potem popełnił muzyczne faux pas i związał się z zespołem Demono. To była makabra, ale z tej makabry nie wyszedł nawet próbując solowej kariery, bo to dalej było Demono. Na miejscu 41 spadek o 4 pozycje, Mariah Carey, utwór Forever. Potem na miejscu 40 spadek o 1 pozycję, Spice Girls i utwór Wanna Be. Nie, nie namówicie mnie. I dochodzimy do miejsca 39, awans o 7 pozycji, IRL, utwór Ameryka. On wtedy na tej liście znalazł się w zremiksowanej wersji, ale ta zremiksowana wersja jest taka sobie, umówmy się. Ktoś chciał w 96 roku zabłysnąć i zrobić coś nowoczesnego, ale to nie zawsze się udaje. Czasem wychodzi bokiem i to właśnie też wyszło bokiem. Dlatego my posłuchamy sobie wcześniejszej wersji IRL Ameryka.

IRL w roku 96 to już też było takie podzwonne dla tego zespołu. Ten zespół nigdy nie odzyskał świetności, o ile w ogóle wtedy istniał jeszcze. Wydaje mi się, że już było po wszystkiemu. Z początku lat 80., połowa lat 80. Czerwona płyta to naprawdę dobra rzecz. Przechodzimy do miejsca 38. To dwa utwory. Tanita Tikaram i utwór And I Think of You, E Penso a Te. Awans o 5 pozycji, a na miejscu tym samym miejscu, ale spada go 5 pozycji, Vanessa Williams i Where Do We Go From Here. Miejsce 37, awans o 10 pozycji, Orchestral Maneuvers in the Dark, czyli w skrócie OMD, w utworze Walking on the Milky Way. Ten zespół, ja już mówiłem, miał swoją świetność w pierwszej połowie lat 80. A potem to już odgrzewane kotlety. Na miejscu 36 awans o 6 pozycji ONA. Krzyczę, jestem. I tego utworu teraz posłuchamy.

Wydobywamy się teraz na powierzchnię. Kończymy poczekalnię. Na miejscu 35 awans o 6 pozycji. 3T w gościnnie Michael Jackson w utworze Why. Straszny sment. Straszny sment ten utwór. Smutas jak stąd do Gdańska. Potem na miejscu 34 awans o 4 pozycje Lady Punk i utwór Czy czujesz jak? Ja już powiedziałem, Lady Punk skończyło się dla mnie z pierwszą płytą. Na miejscu 33 awans o 11 pozycji Grzegorz z Ciechowa, utwór Piejo kury piejo. Oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, aka obywatel GC. I ja do tej piosenki, w ogóle do tej płyty całej, podchodziłem bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory tak uważam. Pan Grzegorz z Ciechowa wykorzystał moment fascynacji naszej publiczności, naszych rodaków, jedną grupą, która przyjechała bodajże do Sopotu właśnie wtedy. Ta grupa nazywała się Deep Forest, taka muzyka świata. I oni tam wplatali wszystkie sytuacje amazońskie, czyli rytmy Indian, no, tak powiedziałem, muzyka świata. Pan Grzegorz próbował, wyszło mu to całkiem fajnie, wpleść w tą muzykę i w elektronikę polską, polski folk. Jedni mogą mówić, że jest to takie sobie, drudzy, że się zachwycali. Ja do tego podszedłem jako ciekawostka. Do tej pory mam sentyment, ja sobie nawet tą płytę wtedy kupiłem. Już jej nie mam, to nie wiem, co się z nią stało. Ale Grzegorz z Ciechowa, Pio, kury, Pio, to jest okej, za chwilę tego posłuchamy. Ale jeszcze powiem, skończę tą poczekalnię. Na miejscu 32 awans o 2 pozycje, formacja Nieżywych Schabów i utwór Gołe Baby. I tak jak mówiłem, Schaby skończyły się dla mnie z pierwszą płytą. A miejsce 31, Morten Harkert i Spanish Steps, awans o 1 pozycję. My słuchamy Grzegorza z Ciechowa.

No to witajcie wszyscy w pierwszej 30 w topie głównym. Tu tych takich kawałków wołającego pomsty do nieba będzie mniej. Na pewno. Na miejscu 30 nowość George Michael, Spinning the Wheel. Ja zawsze powtarzam, że George Michael to jest artysta przez duże A. Więc teraz sobie posłuchajmy Jorgosa Michalisa, George'a Michaela w utworze Spinning the Wheel.

Na miejscu 29, ale zanim to powiem, to jeszcze przypomnę, że słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Prowadzę ja, Władysław Bałtycki. I ogłaszam miejsce 29, które się odbyło 20 września 1996 roku podczas 764 notowania listy przebojów. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję od 4 tygodni na liście Graża T. Utwór Świerszcze. Jezu. Graża T. Graża T to pani, ktoś nazywa Grażyna Trela. Ona niestety zamoczyła swoje paluszki w muzyce. No, pomijmy to milczeniem. Na miejscu 28.

Jezu, Bryan Adams, spadek o 10 pozycji, Let's Make a Night to Remember, 6 tygodni na liście. Kanada wciąż przeprasza za Bryana Adamsa. Na miejscu 27 spadek o 12 pozycji, Susan Vega, utwór Caramel, 9 tygodni na liście. Susan Vega od swojego debiutu, gdzie tam śpiewała My Name is Luca, to ona już nie wylansowała nigdy takiego przeboju, ale nigdy nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Dalej ten poziom jest utrzymywany, te piosenki naprawdę są dobre, ale nie już takie przebojowe. Na miejscu 26 nowość Celine Dion, utwór The Power of the Dream. Ale my przejdziemy do miejsca 25, to też nowość Alanis Morissette i utwór Head Over Feet. Ja pamiętam Alanis Morissette, bo to jest Kanadyjka z Montrealu. Ona występowała na początku lat 90. pod pseudonimem Alanis i miała takie niezbyt wyszukane przeboje dyskotekowe wręcz, można powiedzieć. Wyglądała tak, jak wyglądała, nie wyglądała na rockową panią. Potem nagle metamorfoza, ktoś wpadł na pomysł, że Alanis już nie będzie Alanis, tylko dodamy jej nazwisko Morissette, i to było chyba dobre, bo ona nagrała naprawdę dobrą płytę i to się sprzedało i ludziom się spodobało. Słuchamy teraz właśnie dwóch piosenek. Najpierw Susan Vega i Caramel, a potem Alanis Morissette, Head Over Feet. Jeszcze potem będzie też Alanis.

Na miejscu 24 awans o 6 pozycji od 5 tygodni na liście Eddie Reader w utworze Town Without Pity. Potem przechodzimy do miejsca 23. Awans o 4 pozycje, utwór Tina Turner, Missing You, 2 tygodnie na liście. Z Tiną Turner to ja naprawdę miałem problem, bo to jest taka sytuacja, że to była zacna i szacowna artystka, ale niestety problem jest taki, że ona fajne rzeczy miała z Ike'em Turnerem, ze swoim mężem. Potem ta płyta, którą jej popularność odżyła i wybuchła z początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80., tam było Private Dancer i te wszystkie sprawy zajechane totalnie przez radio, nie przemawiały do mnie, bo to już była taka mieszanka poporokowa. I to jest też tutaj takie smęty. Ona najlepsza była w tym takim, z tym rockowym zacięciem, czego potem jej brakowało. Na pewno nie brakowało jej małżonka, ale brakowało jej tego rockowego zacięcia. Na miejscu 22 awans o 4 pozycje The Cranberries, Free to Decide, od 5 tygodni na liście. Posłuchajmy sobie dwóch utworów Eddie Reader i utwór Town Without Pity, a potem The Cranberries w utworze Free to Decide.

No i jesteśmy z powrotem na miejscu 21 naszej listy przebojów z 96 roku. Od 8 tygodni się znajduje jedna piosenka. Tu spadek o dwie pozycje, Grzegorz Turnał, Natężenie świadomości. No, rockowe to nie jest, dlatego przechodzimy do miejsca 20. Spadek o 3 pozycje, 15 tygodni na liście. Ponownie Celine Dion, Because You Loved Me. Bardzo się cieszymy z tego tytułu i przechodzimy do miejsca 19. Tutaj awans o 3 pozycje, od 4 tygodni na liście. Tytus Wojnowicz, Uwertura dla M. W ten utwór zamieszany jest Piotr Rubik, więc na pewno wiecie, jak to wszystko brzmiało. A Jezusie, i przechodzimy do miejsca 18. Tutaj nam spadek o 4 pozycje, od 12 tygodni na liście. Justyna Staczkowska, Oko za oko, słowo za słowo. To jest piosenka jeszcze z tego albumu sprzed roku, który totalnie był zamieszany, Grzegorz Ciechowski. I tak jak mówiłem tydzień temu, Justyna Staczkowska nie nagrała już nigdy lepszej płyty od tej swojej debiutanckiej. Ten kawałek jest tego dowodem. Zaraz posłuchacie. Na miejscu 17, awans o 4 pozycje, od 5 tygodni na liście, Various Monks, Ten Sen. Ja nie wiem, czy już tam Kasia Stankiewicz śpiewała, czy jeszcze Lipnicka, czy może jakaś inna pani. W każdym razie to jest na zespół piosenka nie dla nas. My się w tym nie znajdujemy. Za to na miejscu 16 spadek o 6 pozycji, od 15 tygodni na liście, Metallica. Nareszcie coś mocniejszego i utwór Until It Slips. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo, a potem mocniej uderzymy. Metallica, Until It Slips.

Wybiórcza lista przebojów, Władysław Bałtycki, wybiórcza lista przebojów Trójki, powrót do przeszłości. Notowanie numer 764 z 20 września 96. Przechodzimy na miejsca 15. Awans o 9 pozycji od 2 tygodni na liście Kasia Kowalska. Coś optymistycznego. Tak jak mówiłem tydzień temu, Kasia Kowalska nagrała bardzo fajną debiutancką płytę, a później coś pękło i zaczęły się jęki, zawodzenia i się skończyło. Na miejscu 14 spadek o 6 pozycji od 11 tygodni na liście grupa Fugees, Killing Me Softly. Trampolina dla kariery Lauryn Hill. Utwór, cover, bardzo popularny swego czasu, rozpopularyzował go film Łowca Jeleni, między innymi tam chłopaki w Billard Clubie sobie śpiewali. Tą piosenkę tu w nowej aranżacji wyszło im to tipe stopę znakomicie. Na miejscu 13 spadek o 2 pozycje od 2 tygodni na liście Nena Sherry, utwór Woman. Nena Sherry, moim zdaniem mocno niedoceniona artystka, która chyba ma już w tym momencie swoje najlepsze lata za sobą, ale wtedy naprawdę, abstrahując już od urody, muzycznie miała coś do powiedzenia. Posłuchajmy sobie właśnie tych dwóch utworów. Fugees, Killing Me Softly, a potem Nena Sherry i Woman.

Dobre to było. Dobre. A teraz mam taki utwór. Może to nie jest rockowy utwór, na miejscu 11. Awans o jedną pozycję od 9 tygodni na liście. Ci panowie też mieli, przemknęli jak meteor przez listy przebojów, przez... Jeszcze wtedy nie było YouTube'a, ani tych środków medialnych takich dostępnych jak teraz, ale zaznaczyli swoją obecność w mediach. Telewizja, radio. Traperzy z Nadwisły. Mocno satyryczny projekt. Jakże tęsknimy teraz za tego typu mocno satyrycznymi rzeczami. No niestety pozostały nam te kulawe kabarety. Nie mówię, że wszystkie, ale niestety 99% to jest totalna kupa z tymi kabaretami. Z satyrą u nas nie najlepiej w tym kraju, tak samo jak z edukacją muzyczną, co zresztą widać po tej liście, ile kawałków trzeba odrzucić. Dobra, my sobie posłuchamy tego utworu właśnie teraz. Traperzy z Nadwisły. Taki ze mnie Maxi Kaas. Taki ze mnie Maxi Kaas.

0: zagraniczna wdowa powiedziała:
1: Mistelowa, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złotem.
2: Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz. Taki ze mnie maxi-cast.

No i jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę, czyli miejsce dziesiąte, awans o 3 pozycje od 6 tygodni na liście, grupa Queen i utwór Let Me Live. Nie mogę się przełamać do tego Queenu już takiego późniejszego, lata 90. To jednak jest takie coś, co ja nie akceptuję. Tak samo miejsce 9. Tutaj spadek o 2 pozycje od 7 tygodni na liście. Sting, I Was Brought to My Senses. Pierwsze 2 płyty solowe Stinga jak najbardziej, ze wskazaniem na pierwszą, a potem to już jest takie, proszę ja was, makabreski są po prostu. Na szczęście mamy miejsce 8. Tu spadek o 2 pozycje od 16 tygodni na liście. I na tym miejscu Kasia Nosowska, utwór Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To jest jej pierwszej solowej płyty, Puk Puk, bardzo dobra. Ona już taka trip-hopowa ta płyta. Można powiedzieć, że Kasia Nosowska takim prekursorem trip-hopu w Polsce była. I ta piosenka w ogóle zaistniała na filmie... Jezu, jak się ten film nazywał, no widzicie. I... Ja sobie zaraz przypomnę. I ona tam zaistniała. Na miejscu 7, awans o 9 pozycji, od 10 tygodni na liście, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Nagrali taki utwór, to jest temat z filmu Mission Impossible. Nowa wersja, jakże dobra i do tej pory buja się po wszystkich nośnikach muzycznych. Posłuchajmy sobie. Kasia Nosowska, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a potem Adam Clayton i Larry Mullen Jr. W temacie wiodącym z filmu Mission Impossible.

No i wiem, jak się nazywał ten utwór. Boże, ten film, Gry uliczne. Gry uliczne, film różno oparty na przypadku Stanisława Piasa, który został zabity z końcem lat 70. w Krakowie przez służby bezpieczeństwa. I tamten, ta piosenka, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tam królowała. Dobra, przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Spadek o dwie pozycje, od 17 tygodni na liście, Warius Manks, Orła Cień. No to teraz wiem, kto już tam śpiewał. Kasia Stankiewicz śpiewała, ale Orła Cień jakby zniknął, bo przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj status quo, jak tydzień wcześniej, od 16 tygodni na liście, Alanis Morissette w utworze Ironic. To dobry utwór. Bardzo fajny teledysk, zapadający w pamięć. Ona w tym samochodzie. Cztery one. Cztery Alanis Morissette. I śpiewają do siebie. Na miejscu czwartym spadek o dwie pozycje. Od 14 tygodni na liście Tina Turner w utworze On Silent Wings. No ja myślałem, że to może, bo ja już nie kojarzę po tytułach tych utworów, że to może coś więcej ikry. Nie. Dalej się smęcą, dalej płyną. Lecą. Nie wiem. Odlatują. Dlatego przechodzimy do miejsca trzeciego. Od 13 tygodni na liście. Awans o 6 pozycji. Ciągnik i grupa Blenders. To chyba największy przebój tego zespołu. Aczkolwiek oni jeszcze mieli parę takich numerów, nawet mocno kontrowersyjnych. Ale ten chyba mi się najbardziej podoba. Posłuchajmy sobie właśnie dwóch utworów, zanim przejdziemy do dwójki, która będzie na szczycie. Posłuchajmy sobie Alanis Morissette, utwór Ironic, a potem właśnie Blenders i utwór Ciągnik.

No to już jesteśmy, bo będziemy puszczać ostatni utwór. No i znowu jest sytuacja jak w zeszłym tygodniu. Na początku jest taki utwór, że się go, no to ręce i nogi uginają. Dobra, zacznijmy od miejsca drugiego. Awans o jedną pozycję. Od 10 tygodni na liście Big Cyc, utwór Macumba. Nie jest to jakiś górnolotny utwór, ale no okej, okay, są pewne konwencje zachowane. Może teraz ten utwór ma troszeczkę inną wymowę. My wtedy w połowie lat 90. bardzo

chętnie przyjmowaliśmy wszystkich innych ludzi o innym kolorze skóry do tego kraju i nie było jakby specjalnego problemu, oczywiście poza paroma wyjątkami i rzucaniem bananów na murawę piłkarską. Teraz to jest coś, jakaś makabreska. Bąkiewicz i te wszystko, cała banda Bąkiewicza, kretynów zbolałych. No to teraz widzicie, co się dzieje. Ale na miejscu pierwszym, i to jest większy problem, tak jak tydzień wcześniej, od 9 tygodni na liście Urszula w utworze Niebo dla Ciebie. Nie jest to konik na biegunach, ale to jest takie złe i niedobre. Ja mówiłem właśnie o tym guście muzycznym Polaków, nie o edukacji muzycznej Polaków, o Polakach, którzy nie są wyedukowani muzycznie, bo nie jesteśmy. Pink Floyd, Urszula, Beatlesi, tak, to znamy. Genesis, o. To są zespoły dla Polaków. Dlatego niestety fani Urszuli muszą obejść się smakiem, nie usłyszą, bo my zatrzymujemy się na miejscu drugim i posłuchamy sobie na koniec Big Ceca w utworze Makumba. To jest dobry kawałek sprzed 30 prawie lat, jakże aktualny chyba do dzisiaj, lekko prześmiewczy. Dobra, słyszymy się za tydzień i będzie już rok 1997. Ja się żegnam, to była wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja jestem Władysław Bałtycki. Pa!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19.

Dobry wieczór. Rozpoczynamy siódmą świętą propagandę od dzisiaj w czwartki. Co drugi czwartek o godzinie 19. Chyba trochę lepiej. W piątki są koncerty. Słuchajmy się w czwartki. Przywitał Was zespół Death Rattle z Liège, z Belgii. W składzie m.in. gitarzysta zespołu Hiatus, wokalistka Lynn z grupy Disaffect. Nagrali już parę piosenek na swoją debiutancką jednostronicową płytę długogrającą. To już nie jest długogrająca chyba, skoro jednostronicowa. Krócej grająca. Takie czasy, że chyba lepiej jest wydać 12-celowy LP i jednostronny niźli epkę 7-celową. A w zasadzie wychodzi na jedno i to samo. Tak czy inaczej, płyta się ukaże już całkiem niedługo w Loner Cult Records. Posłuchaliśmy pierwszej piosenki z tej płyty, która nosi tytuł Free of Fire. Zespół nie ujawniał jeszcze tej piosenki, więc to jest absolutnie first time ever. Death Rattle będzie w Polsce. Mają zaproszenie na Punk Night Overdose do Niemicy. Druga połowa lipca, jeszcze będziemy o tym trąbić długo. Więc przy okazji tej wizyty zagrają też parę innych koncertów w kraju. Mam przed sobą skrypt, za chwilę wrócimy jeszcze do Death Rattle. Mam przed sobą skrypt książki, która się ma ukazać w grudniu tego roku w Earth Island Books, czyli publisher, który na przykład wydaje już od dłuższego czasu książki o punk rocku Jana Glaspera, o której całkiem niedawno wspominałem. Książka Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988, którą napisał mój ziomek z Aberdeen, David. Książka jest już praktycznie przygotowywana do druku. I David był tak uprzejmy, że przysłał mi parę rozdziałów. Książka obejmuje ruchy anarchistyczne, ruchy skłoterskie tak naprawdę. Od 1977 roku, jak David mi powiedział, wybrał ten rok, bo Kras zagrał wtedy na skłoterskim festiwalu pierwszy koncert swój w Londynie. A 88 dlatego, że i jest to taki troszeczkę przełomowy rok, tamta scena już zanikała, skłoty zanikały, albo były ewikcje, albo były po prostu porzucane. Jest rok 1972 i dwie kobiety, Olive Morris i Liz Turnbull, zajmują mieszkanie nad pralnią. Kobiety, o których mowa, były członkiniami Brixton Black Panthers. Po pierwsze, Olivia miała upartą passę. Młoda, czarnoskóra kobieta i nieustraszona organizatorka. Budynek 121 Railton Road, Brixton, SE24. Opierali się kilku próbom ich eksmisji, czasami energicznie. W końcu zdecydowali się na skłotowanie posiadłości komunalnej przy 64 Railton Road. Nieruchomości biznesowe są trudniejsze do obrony. Księgarnia pod numerem 121 miała swój początek w czarnej księgarni Sabar Bookshop. 121 funkcjonował również jako kwatera główna Brixton Black Panthers. Olive była aktywnym członkiem aż do jego rozwiązania. Mnóstwo faktów. Ja się tak czasem dziwiłem. Dave, który mieszka w Aberdeen, czyli na północy UK, w Szkocji, bardzo często podróżował do Londynu. Często go spotykałem na koncertach. Co ty tu robisz? A chodzę i odwiedzam stare miejsca, gdzie były różnego rodzaju skłoty. Proszę bardzo. Taki jest efekt jego spacerów po Londynie z różnymi ludźmi, robienie fotografii, słuchanie historii. Opisał to wszystko w Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988. Będziemy mieli tą książkę za furgocze papierami w grudniu. Mam przynajmniej taką nadzieję. A my słuchamy Death Rattle w utworze Myself.

Brytyjski ruch Czarnych Panter został założony w 1968 roku przez nigeryjskiego powieściopisarza i dramaturga Obi Egbun, prezentera telewizyjnego Darkusa Ho, poetę Lintona Kwesi Johnsona i Olive Morris. W grudniu 1968 roku Egbuna został aresztowany po tym, jak policja stwierdziła, że knuje spisek mający na celu zabicie policjantów. W międzyczasie przywódczyną ruchu została pochodząca z Trinidadu Althea Jones. Państwo brytyjskie podniosło stawkę. W 1970 roku 19 członków brytyjskich Czarnych Panter zostało aresztowanych po demonstracji przeciwko policji. Nastąpiło to po kampanii nękania przez policję metropolitalną przeciwko karaibskiej restauracji w Landbrook Grove. Pod koniec lat 70. Sabar przeniósł się na 378 Cold Harbor Lane. W tym samym momencie anarchiści, którzy do tej pory używali Sabar jako adresu pocztowego, wykorzystali przewagę i szybko zaczęli wykorzystywać budynek do własnych celów – zakładania anarchistycznego centrum społecznego. Niektórzy z zaangażowanych byli weteranami innych kampanii. W proteście przeciwko sprzedaży przez GLC domów komunalnych prywatnym deweloperom 50 dzikich lokatorów zajęło Clymer House w Kennington. Tak David opisuje początki skwoterskiego ruchu w Londynie i jak powstał chyba najbardziej kultowy skwot i takie info center 121. Piosenki, które wysłuchaliśmy, która wydaje mi się była nawet całkiem fajną ilustracją, nowy zespół z Liège z Belgii, Death Rattle, w piosence Myself, a zawsze powtarzam, że z Londynu do Bristolu nie jest daleko, więc już na samym początku Bristol, Bristol, Bristol, żeby potem nie okazało się, że nie ma czasu i nie ma Bristolu znowu i w ogóle. Urine Mask, czyli maseczka na twarz ze szczyny, to bardzo fajna nazwa na bardzo fajny, krastujący zespół. Mają już na koncie demo i coraz częściej sobie pogrywają. Póki co na południu UK i warto ich poznać. Piosenka z demówki Urine Mask nosi tytuł Marching Dead.

Urine Musk z Bristolu, chyba mój nowy faworyt. Uwielbiam, jak jest jakiś taki temat, motyw przewodni piosenki, jest zagrany w różny sposób, szybciej, wolniej. To jest właśnie Urine Musk z Bristolu. A skoro jesteśmy w Bristolu, to oczywiście w nim pozostajemy. Gimmick. Gimmick to jest zespół, który po chyba dwóch czy trzech demówkach dorobił się w końcu epki. I tutaj już przeskakujemy na zupełnie inne tory muzyczne. Cały czas powtarzam, że Bristol to kopalnia, w Bristolu jest miliard odmian punk rock. Gimmick jest tego bardzo dobrym przykładem, bo nie dość, że grają w pozytywnym tego słowa znaczeniu chaotycznie, to jeszcze nie boją się eksperymentować i ich punk rock, hardcore punk, jak zwał, tak zwał, jest po prostu oryginalny i bardzo interesujący. Trzy piosenkowa epeczka, na której są trzy piosenki: Irrational Demographic, Plastic Prison. Posłuchamy ostatniej, We Are Making a New World. Prosto z Bristolu, z epki wydanej 27 kwietnia 2024, zespół Gimmick.

Zespół Gimmick w piosence We Are Making a New World kończy nasz kącik bristolski. Mamy trochę tych kącików. Mamy kącik prapremier, będzie dzisiaj. Premier, też będzie dzisiaj. Mamy kącik Dobra 12, też będzie dzisiaj. No i mamy kącik bristolski. Ojej, jeszcze mamy kącik jazzowy, też będzie dzisiaj. Kącik bristolski zamykamy. Hej, jest jeden zespół, który przegapiliśmy. Zespół pochodzi z Kanady, z Victoria, nazywa się Bootlicker. Wystartowali w 2017 roku z 6-trackową epeczką, potem jakaś epeczka, demóweczka i w momencie, kiedy Static Shock Records z Londynu wydał im epkę w 2021 roku, to zaczęło już troszeczkę powolutku o zespole Bootlicker być głośno. Fajny taki hardcore pomieszany z... taki hardcore, amerykański hardcore, wiecie o czym mówię, pomieszany z brytyjskim punk rockiem, pomieszany trochę z jakimś tam streetem brytyjskim i tak dalej, to jest naprawdę dobre. I w tym roku Static Shock wydaje debiutancki longplay tego zespołu, też w kooperacji z Neon Taste Records z Kanady, tak żeby album był dostępny i po tej, i po tamtej stronie kałuży. Płyta nosi tytuł Thousand Yard Stare. Zespół Bootlicker. My posłuchamy ostatniej piosenki z tej płyty, a jej tytuł to Submission Part 3.

Bodleka z Kanady, Submission, dobre, co nie? Szukajcie ich płyty, ta płyta jest już dostępna w Static Shock Records z Londynu. Można ją bez problemu dostać, jak się troszeczkę poszuka. Idziemy tutaj do nas, na nasze podwórko, konkretnie mówiąc Warszawa. I otwieramy... O, jest jeszcze jeden kącik. Kącik wydawnictw, labeli. Wiecie, o co chodzi. Dwa tygodnie temu była ulica z Nikt Nic Nie Wie. A tak się składa, że Nikt Nic Nie Wie trochę takie aktywne jest też w wydawaniu. Niekoniecznie reedycji Apatii czy starych zespołów, ale też promuje nowe. Mental Wounds to jest zespół z Warszawy, który powstał w 2018 roku. Ekipa zespołów Charles Wy, Sunrise, Coalition, Last Item, The Heavy Clouds, Fiasco nagrali kilkupiosenkową płytkę No Escape. Dostępna jest na kompakcie. Nikt Nic Nie Wie. Jak grają? Posłuchajcie sami. Mi w ucho osobiście wpadła pierwsza piosenka z płyty otwierająca. Nosi tytuł Out of the Grave.

Mental Wounds w piosence Out of the Grave z chyba debiutanckiej płyty kompaktowej dostępnej już teraz w Nikt Nic Nie Wie. A skoro jesteśmy w Nikt Nic Nie Wie, to label ma jeszcze jedną ciekawą propozycję, a w zasadzie zapowiedź tejże. Cross Stitched Eyes to jest zespół, który być może część z Was zna. Powinniście znać. To nie jest nowy zespół, powstał na początku tego milenium. Zespół pochodzi z Bremen i na swoim koncie ma płyty i epki. Zaczęli chyba w Ruin Nation Records, właśnie z Bremen. Była też Active Distribution na ich liście wydawców. Były płyty w Alternative Tentacles ze Stanów Zjednoczonych. Skald Records, Skald Releases i ta ostatnia płyta Cross Stitch, to Oto Sarcophagi w Ruin Nation Records, która ukazała się w 2021 roku, odbiła się chyba dosyć takim, wydaje mi się, dużym, szerokim, chyba tak się lepiej mówi, echem. Bardzo dobra płyta i otóż nic z tego, nic owego, Nikt Nic Nie Wie, zapowiada wydawnictwo kolejne tegoż zespołu, ale oczywiście nie wiemy jakie. Biuro prasowe Nikt Nic Nie Wie milczy, na pytania dziennikarzy nie odpowiada, w ogóle nie wiem co to jest za propozycja. W każdym razie jest zapowiedź, że będzie taka płyta Cross Stitch Ties. Wydaje mi się, że jest to, mówimy o najnowszej płycie, która będzie dostępna już chyba niedługo, skoro już zapowiedzi się rozkręcają. Czego posłuchamy? Posłuchamy piosenki pod tytułem Overpass, zespół Cross Stitched Eyes.

Cross Stitched Eyes w najnowszej piosence z chyba nowej płyty, która się ukaże nakładem. Nikt nic nie wie. A w Niemczech takie granie wydaje się być dosyć popularne i na czasie, takie postpunkowo, Killing Joke'owo, Joy Division'owe granie. In a Dream to jest znacznie młodszy zespół, który powstał w 2016 roku. I zapowiada swoją drugą płytę. W zasadzie chyba ta płyta już się ukazała, bo miała się ukazać, jeśli dobrze pamiętam, 18 października w Echo Zone. I zespół ewidentnie pod wpływami Joy Division, więc White Light jest, to jest piosenka, która promuje tę płytę ich interpretacją właśnie Joy Division. Zobaczmy, jak to wszystko brzmi, co się dzisiaj gra u naszych sąsiadów, zespół In a Dream.

In a Dream prowadzi nas do ostatniego zespołu z Niemiec tego wieczoru. Pamiętacie scenę Egg Punk? No to proszę bardzo, mamy zespół Egg Idiot z Lipska, Leipzig. Sami sobie wydali płytkę długo grającą. Wcześniej zrobili sobie demo. Zespół nie istnieje długo i jest właśnie reprezentantem sceny Egg Punkowej. Nie jestem ekspertem, więc za dużo mówić nie będę. Podoba mi się, że śpiewają po angielsku, więc orientuję się, o co chodzi. No i co? Chain Punk, Egg Punk, Eggman, Lo-Fi, to wszystko, a i trash, nie thrash, tylko trash, prosto z Leipzig, zespół Egg Punk. Piosenka nosi tytuł Meltdown.

to, co mi się podoba w eggpunku, to, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Właśnie tak się skończyła ta piosenka, że nikt się nie spodziewał, że się właśnie ma zamiar skończyć. Zespół nosi tytuł nie eggpunk, tak powiedziałem przed, tylko oczywiście Egg Idiot, pochodzi z Lipska, z Niemiec. I wysłuchaliśmy piosenki z ich debiutanckiej płyty, którą sobie sami wydali. Co się dzieje? 40 minuta zaczyna się, czas na jazz, dlatego że za chwilę potem znowu będzie głośno, nie wiem po co to komu. Malicha, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tak należy wymawiać ten zespół, może Malidzia, szczerze nie wiem. Trzech doświadczonych jazzowych muzyków z Europy, Lockhart, Mark Lockhart z UK, Liam Noble i Jasper Hoiby. Jaspera Hoiby już znacie, powinniście znać z jego solo płyty albo z jego rozlicznych zespołów już troszeczkę. Jasper Hoiby jest grany w świętej propagandzie, no więc trzech panów zrobiło sobie Malicha, wydali dwie płytki, powstali w 2014 roku przy okazji jakiegoś tam jazz festiwalu, zaczęli sobie eksperymentować. Mówią, że to muzyka dziwna i prosta i skomplikowana i brzydka i piękna, jakieś takie pierdoły. Ja na to po prostu mówię coffee jazz.

Malicha dzisiaj reprezentowała kącik jazzowy. Wydali dwie płyty. Słuchaliśmy kompozycji z ich pierwszej debiutanckiej płyty The Day I Had Everything i utwór nosił tytuł One For Us. Przechodzimy do Czadów. Raus, niemiaszki z południa. Kryptoniemiaszki z południa. Prą na szkło, grają coraz więcej koncertów. Wydają naszywki, wydają czapeczki. Nie wydali jeszcze muzyki, ale ich live'y są dostępne w sieci, więc chyba warto zagrać. Tym bardziej, że zespół koncertując gra cover. Piosenka nosi tytuł Sticking in My Eye. I jest to cover zespołu Nofx.

Kryptoniemiaszki zespołu Rounds w coverze zespołu Nofx. Zespół bardzo aktywny, jak wspomniałem, koncertowo i bardzo dobrze. Można ich złapać najszybciej 2 listopada w Krakowie na warsztacie z Terrify i z Gargulcem. Potem 7 grudnia z Chujozą i z Surowicą w Łodzi. I 14 grudnia na rozbracie ze Skorupą. Zespół Raus, który zapowiada swoje wydawnictwo kasetowe już niedługo, po naszywkach i czapkach. Złapcie to koniecznie. Prapremiera. Nie mam zgody, żeby zagrać najnowsze nagrania, a tym samym jest to kącik Dobra 12, najnowsze nagrania Flower, które zarejestrowali w Dobrej 12 Studio pod koniec sierpnia w Białymstoku, to skoro nie mam zgody, to po prostu zagram. Zobaczcie, jak Flower poradził sobie z live sesją na Dobrej 12. Płyta będzie dostępna na początku przyszłego roku. Będzie to split long play z State Manufacture Terror, zaprzyjaźniony zespół również z Nowego Jorku. Będzie to Sanctus Propaganda Sessions Volume 4. I tak właśnie brzmi sobie zespół Flower prosto ze studia z Białegostoku.

Tak brzmi nowojorski Flower prosto z live sesji z Dobra 12 Studio w Białymstoku 25 sierpnia. Te nagrania ukażą się na Split Long Playu ze State Manufacture Terror w ramach Sanctus Propaganda Sessions na początku przyszłego roku. A my kończymy płytą, która gdzieś tam umyka i nie odbija się jakimś tam, a przynajmniej komentarzy za dużo nie słychać, a wydana została całkiem niedawno i warto posłuchać i przypomnieć sobie i pamiętać przede wszystkim o zespole Zerum. Zespół Zerum pojawił się ze swoją debiutancką płytą w 2014 roku. 3 lata później bardzo dobry split z Rivers Run Dry i kazali sobie czekać aż 7 lat na długo grającą płytę, która ukazała się nakładem Hasiok Records i DIY Co. Records. Ta płyta rozpierdala mózgi. Nosi tytuł Nana Korobi Yaoki. Jeśli dobrze to przeczytałem, na okładce jest to wszystko napisane po japońsku. Zobaczcie, jak Zerum rozpierdala. To nie są proste piosenki. Z jednej strony pewnie są proste, ale też nie są. I nie są to też krótkie piosenki, bo kompozycja, którą się już żegnam z wami, trwa praktycznie 10 minut. Więc rozciągnijcie nogi, zróbcie pst, czy cokolwiek tam robicie i posłuchajcie sobie zespołu Zerum. Kompozycja nosi tytuł 001. Do za 2 tygodnie. Ciao.

chorów jest gładko wyślizgany. Nie jeden tu wpadł na czkany. Mgła podchodzi i deszcz leje. Dobrze, że choć wiatr nie

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Swobodne spadanie z kad. Soweto RPA. Po wspinaczce drabiną śmiałek wynoszony jest specjalną windą, pod którą znajduje się siatka na dmuchanym stelażu. Osoba chcąca wykonać spadek przypinana jest do specjalnej platformy, a następnie następuje zwolnienie blokady i śmiałek spada pionowo w dół. Spadek to około 40 metrów, a kończy się on lądowaniem na wspomnianej wcześniej siatce, która jest jedynym zabezpieczeniem. Atrakcja jest bardzo popularna i przyciąga wielu turystów. Osoby, które zdecydowały się na wzięcie udziału w takiej turystycznej atrakcji, przyznają, że podczas spadania człowiek ma wrażenie, jakby czas zwalniał i wszystko działo się w zwolnionym tempie.

się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą.

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty, ulilasz czas dni.

Thank you.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wolnomularstwo. Nazwa wolnomularstwa znaczy tyle, co wolne murarstwo. Słowo murarz i mularz były synonimami. To drugie słowo jednak wyszło z użycia. Początek pisanej i względnie pewnej historii wolnomularstwa wiąże się z epoką oświecenia. Istnieje jednak szereg wolnomularskich legend, które nadają historii wolnomularskiej romantyczności i starożytnego pochodzenia. Patronem masonerii jest Hiram Abiff, budowniczy świątyni Salomona. Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad uznawanych przez masonów za ważne. Wolnomularstwo jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Tworzą je zarówno organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Nie można wskazać uznawanego przez wszystkich wolnomularzy kierowniczego centrum, choć istnieją wspólne fora, federacje, które jednak na ogół skupiają organizacje najbardziej do siebie zbliżone. Idee wolnomularskie wywarły silny wpływ na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela i polską Konstytucję 3 maja, ponieważ ich sygnotariuszami i osobami ustalającymi tekst było wielu masonów. Masonami byli także wszyscy marszałkowie Napoleona I, wśród nich książę Józef Poniatowski. Byli nimi także m.in. prymasi Polski Gabriel Podolski i Michał Jerzy Poniatowski oraz twórca Konfederacji Targowickiej Stanisław Szczęsny-Potocki. Symbolika masonerii odwołuje się do budowania jako obowiązku i zadania masona, stąd symboliczne znaczenie mają instrumenty dawnych murarzy. Węgielnica, kielnia, fartuch, pion i młotek. Jednocześnie mason uważa się za kamień, który wymaga obróbki i uszlachetnienia.

dziać. Stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy rzucili pracę i poszli przyłączyć.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki przy mikrofonie i zapraszam na audycję z cyklu z archiwum Wax Trax. To taka chicagowska wytwórnia kiedyś była i wydawała naprawdę zawodową muzę. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę formacji, belgijskiej formacji Front 242 albo 242, jak to woli. Płyta nazywa się No Comment. Została wydana we wrześniu 1984 roku. To był drugi album tej formacji i jedyny znany mi, który zainspirował nieformalne międzynarodowe święto. Notatki na okładce z prostym opisem Electronic Body Music Composed and Produced on 8 Tracks by Front 242 nadały nazwę rozwijającemu się gatunkowi muzyki elektronicznej undergroundowej, a zatem każdego 24 lutego 2-4-2 w notacji europejskiej, wiadomo o co chodzi, obchodzony jest teraz Międzynarodowy Dzień EBM, czyli Electro Body Music. Bez żartów. Jako ciekawostkę przed zanurzeniem się w muzyce, No Comment jest również niezwykły, ponieważ tytuły utworów są wymienione na okładce longplaya w kolejności alfabetycznej, a nie w kolejności odtwarzania. Obie strony płyty są mniej więcej pogrupowane według podobieństwa kompozycji. Jednak reedycje CD zmieniły kolejność utworów, czyli wszystko popsuły. Niezależnie od tego, którą wersję masz, album zaczyna się od Commando Mix, ambitnego oświadczenia intencji trwającego ponad 9 minut. Czy pamiętacie, jak oglądaliście w telewizji dokumenty socjologiczne wykorzystujące stereotypowe przyspieszone ujęcia tętniącej życiem metropolii? Tłumy pojedynczych ludzi zajmujących się swoimi sprawami, przybierające wygląd kolonii mrówek lub zorganizowanej maszyny. No Comment jest muzycznym odpowiednikiem tego obrazu. Niespokojny marsz człowieczeństwa przemysłowego ku zapomnieniu, przedstawiony jako niekończący się utwór taneczny, równie agresywnie energiczny, co wyobcowany. Głos wykrzykuje po prostu, ale przejmująco drżę. Po angielsku I'm shivering. Materiał filmowy w mojej głowie przełącza się na ruch lotniczy w zwolnionym tempie. Nawet na początku swojej kariery Front 242 są w szczytowej formie, znacznie wykraczającej poza wiele materiałów EBM, nawet dzisiaj. Samplowanie wokalu jest używane z wielką subtelnością, trochę zagubiona sztuka w tym gatunku, dodając głębi i faktury kompozycjom, które sprawiają, że ten album jest równie interesujący na słuchawkach, jak i na parkiecie. Intro i outro wskazują nawet na bardziej eksperymentalne korzenie tej muzyki. Ponure dźwięki rogów lub metaliczny zgiełk na SFR, nomenklatura 2. Druga strona, No Comment, po liście utworów na winylu, zawiera niektóre z najbardziej chwytliwych utworów EBM, synthpop Front 242, od sarkastycznie optymistycznego Lovely Day po narastające paranoiczne szaleństwo Special Forces, prezentujące bardziej osobistą stronę zespołu. Zwracanie uwagi na dziwne szczegóły tła jest nadal cechą definiującą, a miksowanie różnych ścieżek wokalnych i sampli jest wykorzystywane z doskonałym efektem, z czystym, wyważonym wokalem prowadzącym w towarzystwie surowych, abstrakcyjnych ekspresji emocji w tle. Ulubieniec fanów No Shuffle to zimna piosenka z jej złowieszczą linią basową i dziwnymi tekstami kontrastującymi gorączkowe współczesne życie z pustym, arktycznym pustkowiem. Nie ma tu Shuffle tutaj na biegunie północnym, hej, czyż to nie byłby świetny utwór do grania w okresie Bożego Narodzenia dla wszystkich niedowiarków świętego Mikołaja? Front 242 wyprodukował inne bardzo dobre albumy, ostatecznie aktualizując swój styl, aby włączyć industrial rock i wpływy elektroniki z lat 90. No Comment pozostaje niezbędnym do słuchania przykładem dosłownie definiującym gatunek pierwszej fali EBM, zarówno muzycznie, jak i estetycznie. To jest to, co uważam za EBM w jego najbardziej odpowiednim wydaniu, łączące wschodzącą muzykę undergroundową z percepcyjnym niepokojem lat 80. jako rodzaj perpetuum mobile. Słuchając go teraz po 30 latach, więcej, po 40 latach, po jego pierwszym wydaniu, muszę się dziwić, jak bardzo mieli rację. No to posłuchajmy sobie tego wszystkiego. Ja jeszcze patrzę się tutaj, co by dodać. Dobra, podam teraz listę utworów, których za chwilę posłuchamy. Commando Mix, potem SFR Nomenklatura 1, SFR Nomenklatura 2, Deceit, Lovely Day, No Shuffle i Special Forces. Pierwsze egzemplarze płyty Wax Trax Long Playa zawierały także bonusowy singiel koncertowy 7-calowy. Dlatego tam był ten motyw o 8 utworach na płycie. Wszystko zostało nagrane w składzie Jean-Luc Demeyer, wokal prowadzący, Daniel Bressanutti, instrumenty klawiszowe, programowanie, miksowanie na żywo, Patrick Codenis, instrumenty klawiszowe, programowanie, samplowanie, Richard Jonghere, instrumenty perkusyjne i wokal wspierający. To naprawdę fajna płyta. Już teraz, patrząc się na nią i słuchając ją przed programem, no to co tu dużo powiedzieć, 40 lat, a płyta ma ponad, i to jest kawał historii. Prekursorzy EBM, Front 242 w utworze No Comment.

Este viernes.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Nazywam się Marta Wójcik, czyli Wenus w kufrze. I zapraszam was na odlot na Wenus, w którym przeniosę cię do świata kobiet. W mojej audycji usłyszysz wybuchową mieszankę, porządną porcję żeńskiego grania, a także ciekawostki i plotki ze świata popkultury. Więc drogie babeczki, drodzy panowie, rzućcie swoje wieczorne zajęcia, olejcie stanie w garach i wybierzcie się ze mną w kosmiczną podróż na Wenus.

À quoi ça sert ces crimes d'illusion, nous trompent tous.

Midlife that.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam was wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Ostatnio moja audycja pojawia się na antenie dość nieregularnie, ale to z powodu czasu wyjazdów i festiwali. Dziś razem z Gilem, tatuatorem z Hardcore Tattoo, opowiemy wam o naszym bardzo aktywnym festiwalu w czerwcu, gdzie co tydzień praktycznie zaliczaliśmy inny festiwal. Cześć Gilu.
2: Cześć.
1: Zaczęło się od festiwalu w Wiedniu, co wyszło dość spontanicznie. Jak zresztą w większości chyba naszych czerwcowych wyjazdów. Gwiazdą był zespół?
2: NoFX.
1: Tak, i to w sumie ty byłeś prowodyrem tego wyjazdu, bo jesteś wielkim fanem.
2: Fanem, a dwa, że to była ostatnia trasa pożegnalna zespołu na 40-lecie, więc była jedyna okazja, żeby ich zobaczyć ostatni raz w Europie.
1: No tak, i udało nam się kupić bilet. Tam generalnie w Wiedniu były dwa koncerty. Chcieliśmy się załapać na pierwszy, niestety było sold out, więc kupiliśmy bilet na drugi dzień. Szkoda, bo drugiego dnia jednak nie zagrali tych największych hitów.
2: Tak jest. No, jednego dnia grali inne kawałki niż drugiego. Mhm. Ale przy okazji zobaczyliśmy jeszcze Silker Jerks.
1: A tak, a jeszcze przerwę. W sumie to ten. Pierwszego dnia na szczęście już byliśmy w Wiedniu i słuchaliśmy na krawężniku.
2: Z za muru. A było wszystko słychać.
1: Tak, niestety nie mogliśmy wejść, ale w sumie fajnie było taki początek jakby tego naszego koncertu pożegnalnego. Jak się ten festiwal nazywał? Punk in Drablik.
2: Punk in Drablik, dokładnie. I był w ogóle w fajnym miejscu, bo to była Vienna Arena. Bardzo fajny kompleks prowadzony przez tamtejszą załogę punkową. Wszystko w takim klimacie DIY. Dużo, dużo scen, dużo barów, żadnych kolejek. Wszystko mega ładnie zorganizowane. Wspaniała logistyka. I bardzo ciekawe miejsce na koncerty.
1: Mhm. Fajne jest to, że to jest taka arena, amfiteatr, tak, dokładnie, tak. Amfiteatr.
2: Więc widownia amfiteatralna, jakby z tym spadem takim, duża scena, kilka scen małych obok.
1: W sumie, gdzie by się tam nie stało na tej głównej scenie, to fajnie wszystko było, wszystko widać dokładnie. Tak. I no a co za tym idzie, ludzie się nie pchali pod samą scenę, więc
2: nie było nigdzie w ogóle kolejek ani pchania
1: tak,
2: się.
1: Tak, można było się fajnie pobawić. Okej, jak Ci się ogólnie podobał ten koncert?
2: Bardzo mi się podobał. Ogólnie w ogóle cały koncert jakby od początku i to miejsce mi się podobało. Co do NoFX, no to NoFX, no mega forma, energia na scenie, dużo, jak wiadomo, Fatmajek zawsze dużo gada między kawałkami, więc to taki kabarecik też punkowy, żarty, dowcipy, ale koncert był spoko.
1: A czy jak to się stało, że przez 40 lat nie były, bo to pierwszy raz jedyny widziałeś,
2: tak.
1: A to w sumie twoja ulubiona, jedna z ulubionych kapel.
2: No. Jakoś nigdy nie miałem okazji ich zobaczyć wcześniej.
1: To dobrze, że się udało, przynajmniej ten ostatni.
2: Udało się.
1: 40 years, 40 cities, 40 songs.
2: Tak jest.
1: Generalnie ta trasa chyba jeszcze trwa, ale to już
2: jeszcze raz po Stanach ostatnie koncerty. I kończy się chyba w październiku.
1: No, dokładnie.
2: No i te 40 kawałków, wcale to się nie dłużyło, nie? To po prostu przeleciało jednym ciągiem.
1: Tak.
2: Pomimo, że jakby były gadki między kawałkami i była też przerwa w trakcie koncertu 10-minutowa na siku. Fatmajek zajął, że musi zrobić siku i zrobili przerwę.
1: No dobra, a który jest twój ulubiony kawałek i czego posłuchamy?
2: Stick in my eyes.
1: Oczywiście, no to zapraszam.

0: Przed chwilą słuchaliśmy kawałka NoFX Sticking in My Eyes. Kawałka, który zresztą twoja nowa kapela,
1: No.
0: Raus, będzie robić cover tego
1: Będzie
0: kawałka.
1: robić cover, już
0: Czy
1: nawet
0: już
1: jest,
0: zrobiła?
1: już zrobiła.
0: Już zrobiła.
1: Jeszcze nie mamy nagranego, jest, ale, no bo jeszcze nie byliśmy w studiu, ale mamy sobie ograny ten cover, będziemy grać na koncercie.
0: To będzie odtworzenie czy przeróbka?
1: Cover, to będzie po prostu krestowa wersja.
0: Krastowa wersja. No
1: Tak
0: tak, bo
1: jest.
0: Raus gra krastowo. I tutaj tak już teraz od razu możemy Was zaprosić na pierwszy koncert zespołu Raus. To tak na marginesie pomiędzy tym wspominaniem naszych festiwali.
1: 26 w Krakowie w warsztacie.
0: 26 lipca, tak,
1: Tak jest.
0: w warsztacie. Tam będziecie między innymi mieli okazję usłyszeć tenże cover. No i oczywiście Wasze autorskie numery.
1: Tak jest.
0: Tak jak mówisz, jeszcze nic nie macie nagrane.
1: Nic.
0: Ale to może byśmy tak jako przerywnik posłuchali czegoś z próby.
1: Można coś spróbować włączyć.
0: To który kawałek?
1: Zdychaj.
0: Okej, no to słuchamy.

0: To był kawałek z próby nowego zespołu Raus, gdzie Gilu udziela się na wokalu.
1: Tak jest.
0: Ale teraz wróćmy do tego pożegnalnego koncertu na FX, na którym byliśmy w Wiedniu. Tam mieliśmy okazję zobaczyć też fajne supporty na scenie, między innymi Circle Jerks.
1: No to jako legenda, nie? W sumie, może nie support, ale jedna z
0: No,
1: gwiazd,
0: no
1: nie?
0: tak, w sumie nie trzeba ich przedstawiać, ale taką ciekawostką było The Mavs.
1: Tak jest. No, The Mavs, w ogóle ten młoda kapela z Anglii, w ogóle chyba teraz wydawana w Records. Bardzo fajny duet.
0: Duet. Właśnie to
1: Właśnie to
0: tutaj
1: jest
0: warto
1: duet
0: podkreślić. Dwie osoby tylko na scenie.
1: z charyzmatyczną wokalistką, gitarzystką w jednym, która skacze po scenie, krzyczy. W ogóle zespół grał covery Prodigy w wersji punkowej. No i taka no, mega energetyczna kapela, bez basu, sama perkusja i gitara. Oboje śpiewają.
0: Bardzo fajnie się tego słuchało i generalnie oni
1: Tak.
0: otworzyli imprezę i od
1: Wszystkim
0: razu.
1: noga chodziła. No, to
0: Tak.
1: był taki zespół, że noga chodzi.
0: No dobra, to może teraz posłuchamy zespołu The Mavs i numeru.
1: Broken Britain, Broken Brains.

0: Byliśmy w Wiedniu na pożegnalnym koncercie NoFX, który odbywał się 4 i 5 czerwca. W kolejnym tygodniu ruszyliśmy z kolei do Niemiec,
1: Tak jest.
0: do Torgau na festiwal Ain't Like You. Pierwsza edycja festiwalu, bardzo fajny festiwal, bo jeszcze nie duży. Co ciekawe, ja już kiedyś byłam w tym miejscu, bo tam kiedyś odbywał się Endless Summer. Ale Endless Summer to już było taką bardzo dużą imprezą, a ja szczerze mówiąc preferuję mniejsze. Jak Ci się podobało to Ain't Like You?
1: Bardzo mi się podobało, bardzo fajny festiwal i też fajnie wymieszany i z Ojem, i z hardcorem, i z punkrockiem. Ciekawa przestrzeń. I też fajnie zorganizowany.
0: Fajnie zorganizowany i jeszcze nieduży, więc jest tak fajnie rodzinnie. Nie zdążyliśmy niestety. Troszkę obsuwa na trasie. Nie zdążyliśmy na Spartanix, które bardzo chciałam
1: I
0: zobaczyć,
1: Downset.
0: i Downset. No
1: Ich nie było na plakacie. W sumie się później okazało, że oni mają grać, bo jakby dokoptowali jakby z trasy. No ale szkoda, bo mogliśmy zobaczyć Downseta.
0: właśnie, niestety nie sprawdziliśmy, że oni grają jako drudzy.
1: No.
0: Chyba bodajże jako drudzy grali. No i co, nie zdążyłam na moje ukochane Dead Before Dishonored. Jak rozkładaliśmy namioty, to słyszałam ich tylko w tle, ale nawet nie mieliśmy jeszcze wyjściówek, więc nie dało się ich zobaczyć. Na szczęście udało się nam zakupić merch.
1: Tak jest.
0: Przynajmniej tyle. Dobra, ale powiedz mi, nie wiem, masz jakieś odkrycie muzyczne z tego Ain't Like You?
1: No, przede wszystkim zespół Brooks z Barcelony, hiszpański. Bardzo fajny taki ojowe granie, ale z takimi gitarami postpunkowymi. To teraz jest taki trend, że niektóre ojowe kapele nawiązują trochę do postpunka. Czyli takie fajne brzmienie gitar, bardzo mocny bas jak w The Cure. No i z takim ojowym wykrzykiem. Mi ta kapela się bardzo podobała. Zresztą fajnie wyglądali też na scenie, nie? Gitarzysta, hippies w dzwonach z bakami, skinhead na basie. I ten, no, oni grali na małej scenie w namiocie, akurat tam było mniej publiki, ale no, kapela od razu mi została w głowie.
0: No to co, to posłuchamy może teraz Brooks, który numer?
1: Bullet.

0: No i to był właśnie Brooks, utwór Bullet. Ten utwór jest na ich demo kasecie oraz epce siedmiocalowej. Więcej materiału jeszcze nie wydali, bo to jest młody zespół, ale wkrótce pewnie coś dłuższego się ukaże, jakiś longplay.
1: I naszym drugim odkryciem to było Rosite. Szczerze mówiąc, ja tam Krasta nie słucham za bardzo,
0: To nie był Krasty.
1: ale to było właśnie takie fajne
0: To
1: połączenie.
0: było Oj.
1: Krasta i Oja.
0: No, tak. No, generalnie zespół istnieje od 93 roku, on miał jakieś przerwy w działaniu, ale jakby no, to po prostu Oj, street punk zagrany przez
1: Tak,
0: krastowców.
1: kupiliśmy sobie winyla, więc będziemy sobie słuchać w domu.
0: No, bardzo, nawet ciekawie wyglądali na scenie, nie? No, jakby mówię, no, publika stricte ojowa, kolesie w koszulkach tragedii na scenie i naprawdę taki mocno, mocno krastujący Oj, co jest takim
1: Wokalista
0: toksy.
1: sobie skakał ze sceny
0: Tak jest,
1: na
0: no.
1: publikę, fajnie było.
0: To pierwszy raz widziałem kapelę w tym stylu, nie? Więc jakby też jakby zrobiła na mnie wrażenie.
1: No dobra, to posłuchamy teraz numeru Roadside. Jakiego?
0: Verboten in Deutschland.

0: Nie wiem, czy ty byłeś na takim zespole, który z kolei dla mnie był odkryciem, Skinsects. Ojowa, fajna kapela z Niemiec, wydawana przez Contra Records. Nie wiem, czy my się przez chwilę rozdzieliliśmy, nie wiem, czy ich
1: No,
0: widziałeś.
1: ja chyba
0: Chyba
1: przegapiłem. Poszedłem na
0: przysnąłeś
1: zrzemnąć.
0: przysnąłeś w namiocie.
1: Impreza była intensywna, więc musiałem się zrzemnąć.
0: Tak, a ja generalnie ten Skinsect widziałam i w sumie też mi się to bardzo spodobało. Pierwszy raz ich widziałam na żywo. No i teraz w sumie może byśmy posłuchali numeru z ich najnowszej płyty z 2023 roku, Kids in Stiefeln. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam.
1: Kupiłeś płytę?
0: I tytułowego kawałka z tejże płyty nie widziałam.
1: Nie
0: Nie,
1: było.
0: nie, może były, może nie zauważyłam. Chciałam kupić, ale niestety nie trafiłam na nie, więc nie kupiłam. Ale teraz zapraszam Was do posłuchania tego właśnie tytułowego kawałka. Zespół Skinsects.

0: powiedzieliśmy o naszych odkryciach z festiwalu Ain't Like You, ale też się zawiedliśmy.
1: Tak jest.
0: Na czym ty się zawiodłeś najbardziej?
1: Na Integrity, który widziałem trzeci raz, oczywiście po raz trzeci w innym składzie. To już nie jest to Integrity, co było kiedyś. Teraz miałem wrażenie, że to jest jakaś metalcore'owa kapela z tym samym wokalistą, tylko z młodzieżą na gitarach. I to już nie było to Integrity, które lubiłem w lat 90.
0: No ja się niestety zawiodłam Agnostic Front.
1: Też jakby, no nie było fajerwerków.
0: Fajerwerki były
1: puszczane, były puszczane
0: były
1: race.
0: Po Agnostic Front, jakby, znaczy nie jakby, zamykało
1: festiwal, więc były sztuczne ognie i race.
0: Fajny klimat, fajna oprawa.
1: Ale Roger Miret na scenie się nie popisał przez moment, miałem wrażenie, że on już głos stracił. Nagle po trzech kawałkach zaczął śpiewać normalnie, jakby go puścili z pół playbacku.
0: No więc tak naprawdę, no nie, no to mówię, ja uwielbiam bardzo, bardzo, bardzo lubię Agnostic Front. Jak będę miał okazję, będę chodziła na koncerty.
1: Zwłaszcza, że widziało się dużo razy Agnostic Front.
0: No, ale mam nadzieję, że będą trochę lepiej wypadać, bo rzeczywiście...
1: To było już zmęczenie materiału.
0: Mocno zawiedziona. Stigma, Showman.
1: Z cygarem.
0: No fajnie, bo mieliśmy go okazję spotykać.
1: Tak, on chodził sobie, pił piwko.
0: Gadał z ludźmi, także...
1: Brał udział w festiwalu.
0: Nie gwiazdożył.
1: Tak jest.
0: No, ale na scenie niestety nie wypadli... Tak, jakbym sobie to wyobrażała.
1: No, widocznie, że na trasie też dali trochę ognia, więc musieli być zmęczeni.
0: No, dokładnie. Dobra, i co? Wracamy w takim razie z Torgau. Jedynym naszą imprezą zaplanowaną w czerwcu był festiwal urwanych filmów.
1: Tak jest. Bardzo fajny festiwal.
0: Tak, my tam w ogóle byliśmy w nieco innym charakterze, bo zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów do tego, żeby tam również tatuować. I tutaj ogromne ukłony w stronę organizatorów, że zaufali właśnie nam.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy. Chociaż no niestety nie wyszło tak, jakbyśmy tego chcieli.
1: No w końcu urwane filmy.
0: No właśnie, niestety. No i to był nasz pierwszy raz, kiedy tatuowaliśmy na punkowym festiwalu, punkowym DIY feście.
1: I w ogóle to było pierwszy raz w ogóle na polskiej scenie hardcore punk, że na festiwalu było dzieranie.
0: No dokładnie, tutaj to też jest bardzo fajny, nowatorski pomysł organizatorów tego festiwalu, to naprawdę dla nich ogromny szacunek. No i my jako studio zaczęliśmy przecierać te szlaki. No i to pierwsze może tam troszkę nie do końca wypaliło, od razu to przepraszamy ludzi, których nie daliśmy rady tatuować.
1: Ale brakło czasu.
0: Brakło czasu, brakło sił, co niektórym.
1: Tak jest.
0: No ale mówię, nas was obowiązuje festiwalu.
1: Tak jest.
0: W każdym razie dziękujemy tym, co się u nas wydzierali. Bardzo fajnie, bo zainteresowanie było spore. Co zaowocowało zresztą kolejnym naszym festiwalem czerwcowym, ale o tym zaraz. Co by tutaj powiedzieć o zespołach? Imprezę otworzył zespół Fof Terrify, który w ubiegłym roku nagrał swoją debiutancką płytę i Hardcore Tattoo Records jest współwydawcą tego wydawnictwa. Dali jak zwykle świetne show, chociaż to nie lada wyzwanie było, bo 30-stopniowy upał w pełnym słońcu. Co prawda oni byli osłonięci pod sceną, ale publika już nie była, nie dało się tam wystać, ale generalnie chłopaki dali radę. Bardzo fajne koncerty według mnie. Zagrały Zbir ze Śląska, Rewizja czy Lion's Law z Francji. No i Jowless z Londynu. To jest polsko-angielski skład. Jest tam m.in. Tomek Huchla z Rewizji czy charyzmatyczna wokalistka Teresa. Byłeś na tym koncercie?
1: Czy byłem. Ty byłeś? Ona brzydkie słowa cały czas mówiła po polsku.
0: Właśnie. Koledzy z Polski ją uczą.
1: To zapamiętałem, że właśnie...
0: No, generalnie bardzo fajny koncert i może tutaj na początek byśmy posłuchali właśnie Jowless numeru Until Every Cage is Empty.

0: A tobie jaka kapela utkwiła w pamięci, jeśli chodzi o Festiwal Urwanych Filmów?
1: Co chwilę można było coś ciekawego zobaczyć. Ja bardzo lubię Restart, więc jakby no to stary, znany angielski zespół stricte bankowych. Restart to Restart.
0: Gwiazda, jedna z gwiazd tejże edycji.
1: Tak jest, więc jakby no, chyba najbardziej zapamiętałem.
0: No to może posłuchajmy teraz Restart.
1: Zapraszam.
0: Numer.
1: Numer? A niech będzie No Confidence.

0: Tak jak wspominaliśmy, na festiwalu urwanych filmów organizatorzy wprowadzili fajne, nowatorskie rozwiązania, między innymi to tatuowanie na festiwalu. No i też był punkowy karaoke. Ty go chyba nie doczekałeś.
1: Nie, ja byłem zmęczony, musiałem się położyć spać.
0: No, a ja sobie zaśpiewałam na scenie. I teraz się wstydzę.
1: Czemu? Bo, a jest wideo, internet nie zapomina.
0: No niestety, chyba będę musiała poprosić o usunięcie tegoż wideo. A z drugiej strony była fajna zabawa, więc nie ma się co spinać. Ale generalnie jeszcze chciałam tutaj o tym tatuowaniu wspomnieć. Jak się w ogóle tatuowało? No to pierwszy raz w historii polskich festiwali hardkorowo-punkowych była taka możliwość. No i jakby ty byłeś jednym z pierwszych, pierwszym tatuatorem razem z Normanem z naszego studia, którzy tatuowaliście na takim festiwalu. No wiadomo, że warunki są jakie są. Jak się w ogóle tatuowało?
1: Tatuowało się bardzo dobrze. W ogóle akurat ta przestrzeń była, pomimo upału mieliśmy przestrzeń w tym domku, w którym było chłodno. Rozstawiliśmy w miarę profesjonalnie wszystko to, co nam jest potrzebne do tatuowania, łącznie z oświetleniem. Oczywiście klimat inny, no bo jakby wiadomo, w festiwalu, jakby ludzie na festiwalu są, inaczej się bawią, są pod wpływem weseli. Ale
0: no ale żeby tutaj oczywiście urwać jakiekolwiek plotki, nie tatuujemy pijanych osób.
1: Prawda.
0: Wiadomo, że jak ktoś sobie wypije piwko dwa, nie ma problemu, ale jeżeli ktoś jest pijany, nie ma szans, więc...
1: To same konkretne tatuaże jakby robione dla osób pełnoletnich i trzeźwych. Były dziary festiwalowe, były też jakby czaszeczki, jakieś małe wzorki. Tatuował się fajnie.
0: No i ponieważ zainteresowanie było spore, a sami w sumie nie wiedzieliśmy, nie, czego się spodziewać. Jechaliśmy tam i nie mieliśmy żadnego
1: pojęcia. Ja myślałem, że zrobię 2 tatuaże, zrobiłem 10, tak?
0: No, trochę ich było. Generalnie tak nam się spodobało, że spontanicznie w tydzień później wybraliśmy się na...
1: Ultra House Punk Picnic.
0: Tak jest, na który w sumie mieliśmy nie jechać, bo już byliśmy bardzo zmęczeni czerwcem.
1: A że w Żelebsku wypada być i jeździ się co roku, no to pojechaliśmy.
0: No i jeszcze napisaliśmy do organizatora, tutaj też wielkie dzięki dla niego, zapytaliśmy się, czy możemy tam sobie tatuować. Oczywiście dostaliśmy zgodę, oczywiście mieliśmy małe przejścia z namiotem, bo musieliśmy sobie zakupić namiot, bo na Festiwalu Urwanych Filmów dostaliśmy fajne miejsce w budynku.
1: Miejsce w budynku, tutaj rozstawiliśmy namiot, nasz namiot się wyróżniał, bo wyglądał jak stodoła, miał 6 metrów długości.
0: I teraz uwaga, nie kupiliśmy go dlatego, żeby być największym, żeby mieć największy namiot na festiwalu, tylko po prostu mieliśmy jeden dzień na zakupienie namiotu, objechaliśmy cały Kraków i niestety nigdzie nie było namiotu.
1: A ten był na wyprzedaży,
0: więc wzięliśmy 6 metrów. Oczywiście już jak wjeżdżaliśmy na teren festiwalu, już uprzedziliśmy ekipę.
1: Wszyscy się śmieli.
0: Wszyscy, tak.
1: Czyli większego nie było.
0: Wszyscy się z nas śmiali, ale ostatecznie pomogli nam go rozłożyć. To też wielkie dzięki, bo było 30 stopni i po prostu lało się z człowieka. Więc każde ręce, które pomogły nam rozłożyć ten namiot, no, to były przydatne. No i co? No i to też generalnie...
1: Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaże, jakby znowu rozłożyliśmy sprzęt. Tutaj warunki były troszeczkę inne, ponieważ byliśmy przy scenie, więc jakby musiałem więcej pozabezpieczyć, żeby się nie kurzyło, ale jakby mieliśmy fajne zabezpieczenia pudełka, więc wszystko było też zachowane w sterylności.
0: No właśnie, bo tutaj się pojawiły oczywiście od razu zarzuty od zazdrośników, że jak to dziarać w takim miejscu?
1: Niestety my mamy swoje procedury, jesteśmy przeszkoleni, mamy szkolenia BHP i wiemy jak co zrobić, nawet gdy tatuujemy w plenerze, wiemy jak zachować warunki czystości, także to nie, nawet studio tatuażu to nie jest sala operacyjna w szpitalu, więc jakby czepianie się do takich rzeczy to jest bzdura.
0: No dokładnie, tym bardziej, że tatuuje się na konwentach, gdzie bardzo często też...
1: To są te same warunki.
0: Dokładnie.
1: Konwencja tatuażu
0: tylko
1: czy koncert.
0: Tylko to plener, a tam...
1: To są dokładnie te same warunki. Tak samo na festiwalach techno też jakby są ludzie tatuowani i nikt z tym nie ma problemu. Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaż, bardzo fajny festiwal jak co roku, bardzo fajne kapele, bardzo, no i w ogóle ten, dużo ludzi też było, nie?
0: Zainteresowanie tatuażem. No tak, na deserterze to chyba padł rekord, jeśli chodzi o...
1: Aż za pole namiotowe.
0: Tak, było bardzo dużo ludzi pod sceną, fajnie.
1: No i też zainteresowanie tatuażem też było spore, tam akurat miałem duże roboty, ale z racji tego, że siedziałem sobie i tatuowałem przy scenie, więc mogłem, pierwszy raz mi się udało w Żelebsku zobaczyć wszystkie kapele.
0: No tak, mi również.
1: Tak, bo no. Poprzednie edycje zawsze albo za nie mogłem, albo...
0: Albo gdzieś ktoś poszedł na spacer, albo... Tak. A tutaj rzeczywiście cały czas byliśmy, bo cały czas mieliśmy chętnych klientów na tatuaże. Więc to było fajne. No i co? No i wytatuowaliśmy też między innymi jedną z kapel, która tam grała.
1: Tak jest. Szmer.
0: Szmer.
1: Perkusistkę i wokalistę.
0: No, fajnie, tutaj też

0: No i Chabak, jakby, który jest smutny na płycie, a energiczny na koncercie, także wokalistka też, no, bardzo dobre show, jeżeli chodzi o Chabak.
1: Ale może teraz byśmy posłuchali
0: No to włączmy szmer.
1: Szmeru, numeru z ich nowej kasety.
0: Tak jest, to wydana na tą trasę, którą zagrali z Urokiem.
1: Tak, dokładnie. Siedem krastowych, grindowych kawałków. Szybko, mocno.
0: Do przodu.
1: Tytuł
0: On repeat.
1: kasety jest dość
0: A,
1: długi.
0: to było We are the kids
1: We
0: from the...
1: are the children of this station, but you are from Blerben.
0: Tak jest.
1: Dobra,
0: Tytuł
1: to...
0: ciekawy, okładka też bardzo fajnie, bardzo ładna grafika. Kaseta ładnie wydana, na zielono.
1: Jak coś, mamy parę egzemplarzy w Hardcore Tattoo do
0: Jeszcze
1: kupienia.
0: są, a już prawdopodobnie sold out.
1: No, jeszcze w wydawcach chyba troszkę ma, ale rzeczywiście kaseta się
0: Rozeszła
1: rozchodzi,
0: się,
1: więc
0: tak.
1: jeżeli ktoś...
0: Zwłaszcza, że to była trasa, kilka koncertów, więc
1: Więc jeżeli
0: sprzedawali.
1: ktoś ma ochotę jeszcze nabyć tą kasetę, to jest dostępna w Hardcore Tattoo przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie. A tymczasem posłuchajmy numeru Szmer.
0: On repeat.
1: My whole life, everything was gone. From a little kid to having loving parents, brothers and sisters, a fucking the beach at the bottom of the hill, woods to play in, tree houses I would build, and fucking catching frogs and, you know, sled ride, every fucking possible positive thing a child could have in their life is growing up was gone.

0: Naszym wspólnym odkryciem na Ultra House Picnic był zespół Human Fault z Czech, z dziewczyną na
1: Tak,
0: wokalu,
1: jest
0: nie?
1: żeński
0: Bardzo
1: wokal, ale
0: fajne
1: bardzo
0: granie.
1: fajny zespół, tak?
0: No, zaopatrzyliśmy się nawet w płyty. Super, fajna, charyzmatyczna wokalistka, ekstra się tego słuchało. No i teraz chciałabym wam puścić numer Human Fault Odzbroit, jeżeli
1: Odzbroit.
0: dobrze czytam
1: Odzbroit.
0: czeski. I to jest z płyty...
1: No nemi tady kraśne. Posiedni poropadne pejtlu.
0: Z 2022 roku. Zapraszamy do posłuchania. Nie wiem, czy dobrze wymówiliśmy.
1: Ale zespół bardzo fajny, godny posłuchania.
0: Tak, tak, zapoznajcie się fajnie.

0: Dla mnie super koncertem był koncert Białej Gorączki.
1: Taki big comeback.
0: No, po 9 latach. Naprawdę bardzo fajnie zagrali, według mnie. Bo ty mówisz, że trochę odświeżony kotlet?
1: Jakoś do mnie... No, zabawa była fajna, ten koncert jakby cały... Jakby, dużo ludzi się bawiło, ten koncert miał jakąś charyzmę i to było fajne. Chociaż mówię, jakoś Biała Gorączka nie trafiła do mnie tak, jak trafiała, nie wiem, 20 lat temu.
0: A u mnie wręcz przeciwnie. Ja kiedyś słuchałam Białej Gorączki, ale jakoś od jakiegoś czasu poszła trochę w zapomnienie. I szczerze mówiąc, ten koncert sprawił, że z powrotem wróciłam do słuchania płyt Białej Gorączki.
1: Refreny się pamiętało.
0: No, bardzo fajny koncert, ale do Białej Gorączki nie będziemy wam puszczać, bo pewnie każdy ją zna.
1: Każdy ją zna.
0: Ale za to jeszcze tutaj byśmy się na chwilkę zatrzymali przy zespole Śmierć.
1: Śmierć, bardzo fajny zespół.
0: To już mi wspominałeś o nim wcześniej, ja miałam pierwszy raz okazję zobaczyć.
1: Ja już widziałem ich na DIY Feście w Gdyni. I wtedy już zwróciłem uwagę na ten zespół. Bardzo ciekawa postać, wokalistka ze Szwecji. Nauczyła się języka polskiego, śpiewa po polsku. Śpiewa covery Postregimentu, Dezertera.
0: Tak, tak. No właśnie, rzeczywiście to jakby hołd tym największym hitom polskiego punk rocka.
1: Tak jest, też jakby nawiązuje do poezji polskiej.
0: I do szwedzkiej.
1: I do szwedzkiej też.
0: Śmierć wydała dwie płyty. I teraz posłuchalibyśmy numeru z drugiej płyty, Paranoia, z 2021 roku, Instrukcja. Ja tylko jeszcze dodam, że płyty zespołu Śmierć, które wydało wydawnictwo Nikt Nic Nie Wie, dostępne są również u nas w Hardcore Tattoo. Generalnie tutaj mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy współpracę z Oszatym z Nikt Nic Nie Wie i mamy praktycznie cały
1: wszystkie
0: zestaw. Tak, wszystkie jego wydawnictwa. Jeżeli nie wszystkie, to powoli będziemy uzupełniać. Także jeżeli chcecie coś kupić z Nikt Nic Nie Wie, a kontakt czasem jest utrudniony, to zapraszamy do Hardcore Tattoo, ogarniemy wam wszystkie te wydawnictwa. Dobra, to teraz posłuchajmy numeru Instrukcja zespołu Śmierć.
1: Tak jest.

0: No i tak w skrócie wyglądał nasz czerwiec. Dwa pierwsze weekendy zabawa, kolejne dwa zabawa i praca.
1: Przeżyliśmy, przeżyliśmy.
0: I praca. Słuchajcie, w lipcu musimy odpocząć, bo czerwiec był naprawdę wyczerpujący.
1: Ale w sierpniu
0: Ale w
1: będziemy na
0: sierpniu.
1: festiwalach.
0: Dokładnie. W sierpniu ruszamy z Tomkiem i z naszym mobilnym studiem Hardcore Tattoo na trzy kolejne festiwale, bo mówię, no jest to fajne nowum i chcemy sprawdzić, jak to się będzie, jak ta formuła będzie się sprawdzać na innych festiwalach. Więc w sierpniu, moi drodzy, widzimy się na Zdynia DIY Fest 9-10 sierpnia. Świetna miejscówka, jestem tam co rok, polecam. 16-17 sierpnia będziemy na Alerta Alerta.
1: Tak jest.
0: Tam akurat będę pierwszy raz, nie byłeś kiedyś tam?
1: Nie byłem tam
0: No
1: jeszcze.
0: właśnie, ja też nie jestem bardzo ciekawa tego festiwalu. Sympatyczny organizator, więc myślę, że będzie fajnie.
1: Tak jest.
0: I potem 23-24 sierpnia ruszymy do Twojego rodzinnego
1: Do
0: miasta, do
1: Białegostoku.
0: Białegostoku na Borderline Fest. Tam też będziemy tatuować, to będzie troszeczkę inaczej, bo ten festiwal to nie
1: To
0: jest
1: będzie
0: już
1: w klubie.
0: plener. No
1: To
0: właśnie,
1: będzie w klubie.
0: ale tam z tego co gadamy z chłopakami będą tam też fajne warunki. Więc słuchajcie, jeżeli macie ochotę się wytatuować, to zapraszamy na nasz boks na tych trzech festiwalach. No i zdecydowanie zapraszamy Was na wszystkie te trzy festiwale,
1: Warto.
0: bo bardzo fajne wydarzenia się zapowiadają.
1: Fajne koncerty.
0: No i co? No i na dzisiaj chyba Gilu dzięki za takie małe podsumowanie czerwca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, my, jeżeli Was to zainteresowało, to postaramy się w sierpniu, też po sierpniu, czyli pewnie we wrześniu, wrzucimy Wam relacje z tych trzech kolejnych festiwali.
1: Bombowo.
0: W mojej dzisiejszej audycji gościem jest też Oskar z nowej śląskiej hardkorowej kapeli
1: 01.
0: 01. Tak jest, witam cię, Oskar.
1: Cześć.
0: Powiedz w ogóle, od niedawna istniejecie.
1: W zasadzie zaczęliśmy już grać pod koniec 2019 roku, ale dużo zmian w składzie, jakieś okresy takiego totalnego zastoju i to wszystko gdzieś tak się troszkę opóźniło.
0: Bo wasz pierwszy koncert kiedy był?
1: Pierwszy koncert graliśmy w Warszawie na Przychodni, chyba w marcu ubiegłego roku.
0: No, czyli tak naprawdę, no to
1: Tak,
0: koncertowo.
1: koncertujemy od niedawna.
0: Ale generalnie ty w scenie jesteś od dawna. Oczywiście pamiętam cię z koncertów, między innymi udzielasz się, na przykład udzielasz się w kawałku z Little Boyem.
1: Tak, dokładnie.
0: I oni się udzielają u ciebie w
1: Tak,
0: kapeli.
1: dokładnie. Bartek jest gitarzystą, a gościnnie na płycie będzie też wokalista Little Boya, czyli
0: Tomeczek nasz
1: Tomeczek,
0: kochany.
1: kochany. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Oczywiście pozdrawiamy Tomeczka. No i po roku koncertowania ukazała się wasza nowa płyta.
1: No
0: Znaczy
1: dokładnie.
0: nowa, przepraszam,
1: Pierwsza,
0: debiutancka.
1: debiutancka płyta. No, skład się ustabilizował w październiku, więc wszystkie kawałki zrobiliśmy na nowo, udało się je nagrać.
0: No to teraz posłuchamy może kawałka tytułowego
1: Najlepsze.
0: z Tomkiem
1: Z Tomkiem z Little Boya.
0: gościnnie.
1: Pozdrawiamy raz
0: Zapraszam.
1: jeszcze.

Słuchaliśmy tytułowego kawałka z debiutanckiej płyty 01 Biegnij Szczurze z gościnnym udziałem Toma White'a z Little Boya. Jak chłopaki mówią, to efekt spontanicznej chwili z ich wspólnej salki prób. Ale żeby jeszcze bardziej Wam nakreślić, jak ta płyta brzmi, to jeszcze puszczę jeden numer zespołu 01. Tym razem kawałek Nie chcecie znać. I to by było w sumie na tyle w mojej dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo Gilowi i Oskarowi za to, że byli dzisiaj moimi gośćmi. A Was zapraszam oczywiście na moją kolejną audycję, która najprawdopodobniej będzie po naszych sierpniowych wojażach, czyli we wrześniu. Dzięki, na razie.

Cześć, z tej strony Trybul, a wysłuchacie kolejnej już audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Zaczęliśmy sobie zespołem Batmobile, czyli klasyką Old School Psychobilly. Ale tego Psychobilly nie będzie dzisiaj zbyt wiele, podobnie jak kapel rockabilowych. Dzisiaj będzie dosyć punk rockowo, chociaż na pewno w kilku momentach dzisiejszej audycji klimatem was mogę zaskoczyć. Nie będzie też dzisiaj żadnego określonego tematu przez całą audycję. Dzisiaj poskaczemy trochę po różnych tematach, przy niektórych zatrzymamy się na dłużej, niektóre tylko przemkną przez audycję. Będą nowości, będą zapowiedzi koncertów, będą też niespodzianki. Na początek posłuchajmy sobie zespołu The Cuffs z utworem Środkowy Palec.

Zespół The Cuffs z utworem Środkowy Palec. Zespół, którego już raczej nigdy nie usłyszymy na żywo. Nie wydadzą też żadnej płyty, albowiem nie wyobrażam sobie, żeby ten zespół mógł reaktywować się z innym wokalistą niż niestety zmarły w zeszłym roku Schizmaciek. Jednak muzyka, tak jak życie, po prostu nie znosi próżni. I w tym roku pojawiła się epka zespołu Jaws, w którym grają właśnie członkowie zespołu The Cuffs. I jeden z tych numerów właśnie sobie teraz posłuchamy.

Jak to zwykle bywa z kapelami, gdzie za bębny odpowiada Archie, znowu kawał solidnego i naprawdę porządnego grania. Był to też jeden z najmocniejszych akcentów dzisiejszego wieczoru, więc może teraz przejdziemy do trochę delikatniejszej muzyki. No i mam dla Was przygotowany taki blok trzech piosenek, trzech solistów. Zaczniemy od Nicodema, czyli twórcy The Jetsons czy Freeborn Brothers. Multiinstrumentalisty i wokalisty, który aktualnie koncertuje ze swoim trio, a jakiś czas temu wydał płytę w 100% solową pod pseudonimem Somfiński. I właśnie jeden z utworów z tej płyty poleci teraz.

Sam Fiński z utworem Light Up. A teraz kolejny wokalista, który występuje również solowo. Od 10 lat pod pseudonimem Marszałek, aka Marszałek Pizduski. Jeden z moich ulubionych jego numerów. Pamiętajcie, Marszałek właśnie świętuje swoje 10-lecie pod tym szyldem. Słuchajcie i wpadajcie na jego koncerty. Pozdrawiam serdecznie i słuchamy. Marszałek Pizduski.

tam jest ludzi na tym Woodstocku w chuj. I pomyślałby się w chuj, sprzeda płyt zespół, co grał na dużej scenie o nie najgorszej godzinie. A ile sprzedał płyt Analux? Jedną. 1500 tych koszulek, czapeczek, bluz na zamek, bluz z kapturem, ale płytę...

A teraz będzie trochę łagodniej i bardziej nostalgicznie. Utwór z najnowszej płyty Mariusza Bukowskiego, występującego pod pseudonimem po prostu Bukowski. Autor związany z wieloma niezależnymi zespołami, a jednocześnie świetny wokalista. Tekstami na tej płycie zajął się Darek Dusza, a brzmieniem gitarowym Piotr Pawłowski, znany m.in. z Made in Poland. Cały ten projekt to ukłon w stronę nowej fali oraz brytyjskiej sceny lat 80. Posłuchajmy.

Tym utworem Bukowskiego kończymy ten blok trzech utworów artystów solowych. Wracamy do bandów i wracamy na co najmniej kilka numerów do punk rocka. Zaczynamy od jego kalifornijskiej odsłony i pewnego wykopaliska tak naprawdę. Zespół wydaje mi się już zapomniany na polskiej scenie, a był naprawdę świetnym reprezentantem takiego kalifornijskiego grania. Zespół 180 stopni.

180 stopni to nie Kalifornia. Kto śledzi moje social media, ten pewnie domyśla się, skąd wziął mi się ten numer. Tak, od jakiegoś czasu znowu po 20 latach wróciłem do jazdy na deskorolce. Co z automatu zaowocowało tym, że w głowie gra mi coraz więcej zespołów, które właśnie z tą jazdą na deskorolce mi się kojarzą. Kolejnym takim zespołem jest na pewno zespół W Sekund 5. Kolejny, który działał chyba w podobnym okresie co 180 stopni i też od wielu lat już nie istnieje. Zespół ten jednak charakteryzował się tym, że mimo że grali melodyjnie w klimacie kalifornijskim, to często mieli zaangażowane i dość mocne teksty, takie jak ten.

Ogarniając sobie informacje do dzisiejszej audycji, wybierając utwory i zespoły, które chcę wam puścić, zauważyłem niestety pewną niefajną zależność. Większość zespołów, które zahaczały o ten kalifornijski klimat, już po prostu od wielu lat nie istnieje. Tak jak zespół Rottenbark. Zespół, który grał najbardziej cukierkową odmianę punk rocka, chyba jaką można sobie wyobrazić jeszcze na polskim podwórku, ale który grał to naprawdę na wysokim poziomie. Zespół Rottenbark.

Muszę przyznać, że takich melodyjnych, zabawowych zespołów punk-rockowych zdecydowanie brakuje mi w Polsce. A teraz dalej zostajemy przy punk-rocku, ale posłuchamy sobie zespołu, który hołduje kompletnie innemu klimatowi. Zespół, który powstał w 1991 roku i istnieje i koncertuje do dzisiaj. Zespół, z którym ostatnio bardzo często dzielę scenę i backstage. Zespół, w którym grają naprawdę bardzo fajni i sympatyczni goście. Uliczny opryszek.

Zostajemy przy punk rocku i zostajemy przy polskich tekstach. Moim zdaniem jeden z najlepszych i najważniejszych zespołów punk rockowych mojego pokolenia. Utwór

Ten numer to zdecydowanie może być hymn mojego pokolenia i ja pod tym tekstem podpisuję się obiema rękami. Było więc punk rockowo, buntowniczo, protest songowo, więc teraz może trochę o miłości. Nie dość, że o miłości, to w wydaniu takim bardziej rockowym, na pewno nie punk rockowym. Muzyka rockowa, ale moim zdaniem zagrana na naprawdę fajnym poziomie i z fajnym rock'n'rollowym vibe'em. Mimo, że ja takiej typowej polskiej muzyki rockowej nie słucham za wiele, to ten zespół jednak naprawdę bardzo lubię. Nieznany wykonawca, proste równanie.

Nieznany wykonawca i utwór Proste Równanie. Zostając przy zespołach spoza mojej bańki muzycznej, tych gatunków, których ja osobiście słucham na co dzień, chciałbym teraz polecić Wam zespół Transgresja. Zespół z moich okolic Zagłębia Dąbrowskiego, który chyba jest aktualnie jednym z najpopularniejszych zespołów właśnie z naszych okolic. Wydali w zeszłym roku naprawdę bardzo dobrą płytę. I mimo tego, że jest to gatunek, którego ja nie słucham może zbyt namiętnie, to jednak Transgresja kojarzy mi się ze starym, dobrym Sweet Noise'em, z którym mam bardzo dobre wspomnienia i chyba właśnie dlatego Transgresję też czasami sobie lubię po prostu odpalić i posłuchać. Widziałem również na żywo w zeszłym roku i muszę przyznać, że koncertowo ten zespół to prawdziwa petarda.

Jeśli podoba wam się zespół Transgresja, to chłopaki właśnie walczą o głosy w plebiscycie Złotego Bączka, żeby w przyszłym roku po raz kolejny zagrać na festiwalu Woodstock. A jak już jesteśmy przy kapelach Zagłębia, no to teraz zespół Zagłębia w 50%. Zespół sosnowiecko-ogólnoświatowy. Z utworem, który bardzo kojarzy mi się z tym okresem wiosennym, który właśnie się rozpoczął. Buzen Glory, The Time Is Now.

Booze and Glory, the time is now. Jeśli myślicie, że Booze and Glory nie ma nic wspólnego z deskorolką, o której dzisiaj dużo mówię, no to sprawdźcie, kto był producentem ostatnich płyt tej kapeli. A jak już przy deskorolce znowu jesteśmy, no to deskorolka muzycznie kojarzy mi się nie tylko ze skatepunkiem, pop-punkiem i Kalifornią, ale też z melodyjnym hardcorem. A jednym z moich ulubionych reprezentantów tego gatunku, jeśli chodzi o Polskę, jest zespół After Laughter. Posłuchajmy.

After Laughter. Rewelacyjny zespół i świetne ziomeczki. Jeśli tylko będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo, to nie zastanawiajcie się zbyt długo. A my zostajemy przy melodyjnym punkrockowym graniu. Teraz jeden z najważniejszych polskich zespołów, chyba jeśli chodzi o ten gatunek. Zespół, który zostawił po sobie kilka bardzo dobrych płyt, ale od już ładnych kilku lat nie istnieje i nie koncertuje. Jednak jak zauważyłem, zespół ten jest dość aktywny na swoim fanpage'u na Facebooku, więc być może nie wszystko stracone i uda nam się zobaczyć jeszcze kiedyś ten zespół na żywo. Zespół, z którym miałem okazję zagrać wspólny koncert jakieś 15 lat temu i wspominam go naprawdę bardzo dobrze, zarówno muzycznie, jak i prywatnie. Upside Down.

A teraz polecajka koncertowa. Już za tydzień, dokładnie 1 kwietnia w sobotę, i to nie żart, w Bielsku Białej zagra Babun Show. Towarzyszyć im będzie szwajcarski Tuschel i bielski postpunkowy zespół BWS Sophos. A my posłuchajmy sobie właśnie headlinera tej imprezy. Rewelacyjny szwedzki zespół, punkowa ABBA, The Babun Show.

0: Niech was nie zmylą te bardzo dobrze napisane melodie, które charakteryzują Baboon Show. Widziałem ten zespół na żywo i na pewno mogę powiedzieć, że tak energetycznej kapeli możemy Szwecji po prostu pozazdrościć. A teraz inna polecajka. Polecenie, które zakosiłem niejako Sylwestrowi z kanału YouTube'owego Sylwester Poleca. Właśnie dzięki Sylwkowi poznałem ten zespół i również chciałbym go wam serdecznie polecić. Nie będę się tu silił na recenzję, bo nie od tego jest moja audycja. Jeśli chcecie posłuchać recenzji, no to zapraszam na YouTube'a Sylwester Poleca. A my po prostu posłuchajmy dobrego motorycznego grania. Kapow. There's a place where deals are made and legends are born. He was searching for the lost song, for a piece of fame and fortune.
1: Can you make your deal at the crossroads?
2: Yeah, maybe.

Jak już jesteśmy przy poleceniach zespołów, które poznałem dzięki YouTube'owi, no to teraz zespół, który bardzo pasuje do mojej nowej starej zajawki, czyli jazdy na deskorolce. I w dodatku zespół, który poznałem niedawno dzięki kanałowi na YouTubie, na razie bez nazwy. Zespół The Trumps.

No jak pewnie zauważyliście, mimo tego, że dzisiaj dużo kapel kojarzących się z jazdą na deskorolce, no to jakby staram się nie puszczać tych kapel najbardziej oklepanych. Nie słuchamy dzisiaj kapel ze Stanów, bo na tę okoliczność chyba chcę sobie zostawić kompletnie inną audycję. Dzisiaj chciałem wyszukać sobie trochę właśnie polskich kapel, które grają w takim charakterystycznym kalifornijskim stylu lub są kojarzone ze skateboardem. No i chyba póki co to mi się udaje. Jednak chciałbym trochę przebrnąć na czeską granicę, bo jak pewnie wiecie, naprawdę jest to scena bardzo mi bliska. Zespół Pipes and Pins

Skoro dzisiaj dużo o polskim melodyjnym graniu, no to oczywiście nie może zabraknąć stałych bywalców moich audycji, czyli zespołu CF98. Dzisiaj wyjątkowo z najnowszej płyty. Utwór o jakże romantycznym tytule. Fuck you!

kończymy dzisiejszą audycję. Dzięki wielkie, że wytrzymaliście do końca i jak zwykle mam nadzieję, że się nie nudziliście. I ostatnia myśl na dzisiaj. Pamiętajcie, że zajawki z młodości zawsze mogą wrócić, tak jak moja jazda na deskorolce po 20 latach. Co prawda, kolana już nie te, siły nie mam aż tyle, a triczki jakoś nie do końca chcą wychodzić, jak wtedy, gdy miałem 13 lat. Jednak mam z tego naprawdę wielką frajdę i takiej samej frajdy na co dzień życzę wam wszystkim. Dzięki wielkie. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania w programie Polskie Jazzy. W dzisiejszym programie mam zamiar przedstawić płytę zatytułoną Bazar. Płyta nagrana, płyta w wykonaniu takiego zespołu, który się nazywał Jerzy Milian Trio. To jeden z najważniejszych albumów w historii polskiego jazzu. Trio pod wodzą wybitnego wibrafonisty przekracza wszelkie granice stylistyczne, brzmieniowe i formalne. Bachowskie kadencje łączą z gorącym swingiem, a orientalizujące improwizacje z surrealizmem. Założone w 1966 roku trio Jerzego Miliana przetrwało 4 lata, występując głównie w klubach i na kolejnych edycjach Jazz Jamboree. Zwieńczeniem wspólnej działalności Miliana, Jacka Bednarka, kontrabas i Grzegorza Gierłowskiego perkusja było nagranie albumu będącego jednocześnie debiutanckim longplayem lidera. Zarejestrowany w czerwcu 1969 roku Bazar to album krótki, ale skrzący się od pomysłów i miniący wszystkimi kolorami tęczy. Ciepłe brzmienie wibrafonu kontruje wyrazista, ostra marimba, a odważnie traktowany kontrabas wschodni, etniczny gidżak. Kolorów muzyce nadają także zaproszeni do nagrań członkowi Nowi Singers, grający na flecie Janusz Mych oraz śpiewająca i wzdychająca Ewa Wanat. Materiał z oryginalnej płyty winylowej uzupełniamy o... Nie uzupełniamy, bo my nie będziemy puszczać utworów z płyty kompaktowej, która została wydana niedawno, ale tylko z płyty LP, czyli zostajemy przy 8, a nie 12 utworów. Bo Bazar ukazał się właśnie, tak jak mówiłem, na płycie CD. Tytuł płyty jest adekwatny do jej zawartości. Słuchacz znajdzie na niej muzykę wyjątkowo różnorodną, rzadkie instrumenty, rozmaite formy, barwy, rytmy, ekspresje, liryzm, słowie obfitość wrażeń słuchowych i estetycznych. Dobra, nie ma co tutaj dużo gadać, trzeba słuchać. Oto utwory, którymi nas raczy zespół Memory of Bach, My Favorite Band, rewelacyjny Luciano, Szkice ludowe, Tempus Jazz 67, Bazar w Aszchabadzie, Serial Rock i Wals ex Cathedra. Jeszcze raz przypominam, że udział w nagraniach wzięli Jerzy Milian, wibrafon, marimba, Jacek Bednarek, kontrabas, gidżak, Grzegorz Gierłowski, perkusja oraz Ewa Wanat, śpiew i recytacja, Janusz Mych, flet. Jerzy Milian Trio, płyta Bazar, rok 1969.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz spożywania alkoholu. Prohibicja to termin, który odnosi się do zakazu produkcji, sprzedaży, transportu i konsumpcji alkoholu. Początkowo wprowadzana jako środek mający na celu zwalczenie alkoholizmu, prohibicja była eksperymentem, który ostatecznie przyniósł więcej szkód niż korzyści. Początki prohibicji sięgają XIX wieku, kiedy ruchy abstynenckie zaczęły zyskiwać na popularności. Wiele krajów na przestrzeni lat wprowadzało różne formy prohibicji, ale najbardziej znana jest amerykańska Wielka Prohibicja, która trwała od 1920 do 1933 roku. Wprowadzona 18 poprawką do Konstytucji USA miała na celu redukcję przestępczości, poprawę moralności społeczeństwa i lepsze zdrowie publiczne. Jednak praktyka pokazała, że prohibicja miała wiele nieprzewidzianych i niepożądanych skutków. Zamiast zmniejszać spożycie alkoholu, prohibicja prowadziła do wzrostu nielegalnej produkcji i sprzedaży, co skutkowało rozwojem zorganizowanej przestępczości. Prohibicja również przyczyniła się do powstania speakeasy, tajnych barów i klubów, w których alkohol był nielegalnie sprzedawany. Również miała negatywne skutki ekonomiczne. Rząd stracił znaczne dochody z podatków od alkoholu, a wiele legalnych miejsc pracy związanych z produkcją i sprzedażą zniknęło. Ostatecznie prohibicja okazała się nieefektywna i w 1933 roku została zniesiona 21 poprawką do Konstytucji USA, co oznaczało koniec Wielkiej Prohibicji. Obecnie, pomimo swojej burzliwej historii, idea prohibicji wciąż znajduje zwolenników w niektórych kręgach społecznych i politycznych. Jednak większość społeczeństwa i naukowców zgadza się, że edukacja i programy pomocy dla osób z problemami są bardziej skuteczne w zwalczaniu nadużywania alkoholu niż absolutny zakaz.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Długi narcysta na długi weekend. Jest 16:30.

Nic tak nie rozrywa ze snu takiego błogiego jak niezła nuta gitarowa, a tychże nut będzie znacząco więcej dzisiaj, o czym na pewno będziecie mogli się, że tak powiem, przekonać. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. No cóż, czerwcówka czerwcówką, ale wiele się dzieje, wiele ciekawych rzeczy do obskoczenia mamy, więc nie przedłużając, chciałbym teraz zaprezentować wam album pewnej osóbki, którą kiedyś, no że tak powiem, bardzo tak pokochałem, że gdzieś w 2022 roku jej album debiutancki As the Moon Rest znalazł się oczywiście w mojej topce najlepszych albumów roku, a teraz wraca ze Solitize A.A. Williams. Jej oczywiście no, twórczość taka mocno shoegaze'owo rockująco metalowa tak bardzo wprawia w błogi nastrój, że jednocześnie no, w pewnym sensie te kobiece ideały metalu też się gdzieś głębią i naprawdę one są dosyć intrygujące, jak i też bardzo pełne kwiecistych wyobrażeń. W związku z tym, że akurat nie mam tylko jeden fragment z tejże nowej płyty, to jednak chciałbym wam ją zaprezentować, bo no, w całej okazałości długie utwory to jest jej działka, a sam singiel z tejże płyty Solitize, Hold It Together, jest tego żywym przykładem.

do ostatniej minuty nas tak wodzi pięknie sama A.A. Williams i jej nowy album Solid Eyes jest warty do odsłuchania w całości na Bandcampie, bo dlatego, że no tych kobiecych głosów, jeśli chodzi o metal taki porządny, oprócz Chelsea Wolf czy też Emmy Ruth Randall, jest zdecydowanie chyba, no moim zdaniem, za mało, żeby określić, że rzeczywiście one rządzą tym światem i wydaje mi się, że nawet ta warstwa liryczna też potrafi często w takiej prostej budowie przekazać coś więcej niż tylko takie goryczkowate uczucia. Chociaż w zasadzie mówiąc, wiele o tym wyjaśnia, że warto tworzyć naprawdę taką, no, kobiecą muzykę skrytymi, że tak powiem, odniesieniami. A teraz będzie sam Sir Paul McCartney teraz grał, no, w dosyć dziwny sposób, bo wydał on ostatnio swoją płytę The Boys of Dunagon Lane, bazującą na jego wspomnieniach z czasów młodości, kiedy on dorastał w swojej rodzinie w Liverpoolu, spotykał się z kolegami, zaprzyjaźniał się, uprawiał pierwsze miłości, no i też należąc do samej słynnej czwórki, robił różne dziwaczne rzeczy, zwłaszcza że powiem szczerze, że jednak jego opus magnum moim zdaniem jest to płyta Ram, jako taki, że tak powiem, wyznacznik tego wszystkiego, co Paul McCartney nazywa czymś dziwnym, ale zarazem takim melodyjnym. No to sam początek tej płyty jest bardzo dziwaczny z tego prostego względu, że no, jesteśmy tu zaskoczeni nieco taką postpunkową mową na początku, a później no się rozbija to wszystko, jakieś no niezagrane bębny, czy też niedograne takie suspensy. Zresztą to troszeczkę Hitchcock w kilku minutach odtworzone, ale całkiem nawet przyjemne, dlatego sobie posłuchajmy As You Like That.

sami przyznajcie, to w ogóle prawie, że brzmi jak początek płyty REM, dosłownie. I to w dodatku pisze to 84-letni facet, który no, tworzył największą grupę wszechczasów i no, stworzył coś tak niebywałego, co no, na poprzednich płytach typu tam Egypt Station czy też McCartney 3 nawet się to nie udało, a tu proszę, no. The Boys of Dunagon Lane, Sir Paul McCartney całe na biało wchodzi i rozwala wszystko. No to jest przyjemne, powiedzmy. Taka wariackość kontrolowana dobrze nam wszystkim robi. No fanem takiej wariackości kontrolowanej też w pewnym sensie był niejaki Frank Zappa, który też mówił o tym, że muzyka może być takim tchnieniem mocnym jak powiew świeżego wiatru czy coś takiego on mówił. No, nie wiem, ale wydaje mi się, że bardziej traktował to, że muzyka może być jak no taka zabawka, którą można jakoś łatwo nakręcić i samo to płynie, bo tych duchowych spadkobierców samego Franka Zappy jest sporo, w tym także jednego gościa, którego znalazłem pod nazwiskiem i imieniem Anthony Garone. To jest gitarzysta, gość, który tworzy kanał na YouTube Make World Music, w którym oczywiście no, tworzy dziwną muzykę, ale też objaśnia tak szczegółowo różne albumy krok po kroku i przede wszystkim też różne partie gitarowe tak rozlegle, że on oczywiście też w pewnym sensie sam rozgrywał różne ciekawe, że tak powiem, utwory na własną rękę. Współpracował z takimi sławami jak słynny Robert Fripp m.in., czy też Steve Vai albo Mike Kennelly, czyli spore grono, że tak powiem, się do niego dokoptowało. On na tym albumie oczywiście nie gra sam, co później to jakoś to wyjaśnił. Natomiast posłuchajmy sobie gdzieś tak dwupaku złożonego oczywiście z dwóch utworów, jakimi są m.in. Breaks i My Garden. To właśnie z nowo wydanej płyty OK, But Why?

Coś myślę, że będę musiał kiedyś odwiedzić kanał Antonego na YouTube, bo wiele takich ciekawych kwiatków na pewno gitarowych jest. A w utworach Breaks wzięli udział na bębnach Morgan Egren, na basie grał Michael Manring oraz na puzonie chyba Paul Hanson. Natomiast w utworze My Garden na bębnach grał Owen Duke, a na wokalu brat prawdopodobnie samego Antonego, czyli albo nie, po prostu sam Tony Garron. Boże, ja się nie mogłem tutaj połapać w tym, no bo no zdrobnienia tutaj w języku angielskim niektórych amerykańskich, że tak powiem, imion typu tam Antoni jako Antony, czyli można mówić na to Tony, czy też Ant, mnie troszeczkę zbijają z tropu, więc mogę źle doczytać, ale sam Antony też potrafi śpiewać, co zresztą słyszeliście. OK, But Why to jest jego nowa płyta, polecam oczywiście Bandcamp oficjalny i jego profil na YouTube przede wszystkim, żebyście mogli się dowiedzieć, co myśli o dzisiejszej muzyce, nie tylko progresywnej, sam Tony. Skoro mowa tutaj o bardzo ciekawych artystkach, czy nowych artystach, zamienne to jest oczywiście, ale tutaj mówię o artystkach, nie bez przyczyny.

przypadku, dlatego że portugalska, brazylijska piosenkarka Clau Anis wydała swój nowy album. Odkryłem ją bardzo niedawno, więc można byłoby powiedzieć, że jednak troszeczkę takich ciemniejszych brzmień mi brakowało, jeśli chodzi o takie latinoamerykańskie odniesienia, ale tu mamy właśnie jeden z, można by powiedzieć, utworów promujących jej nową płytę, czyli Misha Casa Ardeno M. Nim, nagranym wspólnie z Ayo Lemos. I oczywiście, żeby to też unaocznić, to po portugalsku oznacza, że we mnie mój dom płonie, albo mój dom płonie w nim. Nie jestem specjalistą od portugalskiego, przetłumaczyłem to z pomocą DeepL, ale być może to pierwsze tłumaczenie jest bardziej wiarygodne, więc zresztą no, nacieszmy się tą mową portugalską w najpiękniejszym tego słowa wydaniu.

Dosyć oryginalne trip-hopowe brzmienia prosto z tej części świata. Clow Anis wraz ze swoją nową płytą, też dostępną na Bandcampie. Zresztą polecam wam wszystko, co oczywiście usłyszycie u mnie w Narcyście, na ich profilach, gdziekolwiek to możliwe, chociaż tylko Bandcamp się dla mnie liczy, po Spotify czy inne takie, no wiecie, niby ich za bardzo nie szanuję, ale one są jednak potrzebne, więc no... Mam nadzieję, że kiedyś może się w takie utwory zaopatrzycie. Mam taką nadzieję, bo nie liczę na to, że od razu odpalicie sobie dany serwis streamingowy i zapiszecie to w swoich ulubionych. Nie, nie, to po prostu jest kwestia czasu, żeby jakoś się dokładnie w to słuchać jeszcze bardziej. Skoro mowa tutaj o też, można by powiedzieć, projektach, o których kompletnie nie miałem pojęcia, że są one z Polski, dlatego że posłuchałem sobie gdzieś na początku tego roku singla z nadchodzącej płyty zespołu Chair, When I Walk, i miałem takie odczucie, że to nie jest polski zespół, a tu się nagle okazuje, że chłopaki należą do wydawnictwa Tygrysy Records, zarządzanego przez Błażeja Króla, który ostatnio zdobył Fryderyka za swój album. No i można byłoby powiedzieć, że chłopaki dosyć są takimi oryginałami, jeśli chodzi o taką scenę polską alternatywną, bo są poprzepierani w stroje takich pierotów, czy nawet można by powiedzieć cyrkuśników z samych początków sztuki cyrkowej, gdzieś tak XVIII-XIX wieku, zależy jak to ujmując, czy też takich naprawdę no dworzan średniowiecznych, o, można byłoby inaczej tak nazwać, takich małych stańczyków, którzy grają muzykę dosyć nietypową, występowali, no można by powiedzieć, pod swoim szyldem jako Chair w wielu programach telewizyjnych, tam w Mam Talent, w TVN, tudzież w Must Be The Music w Polsacie. Matko, jak ja dawno tego nie oglądałem, a kiedyś byłem zawziętym fanem samego MPTM, tylko no teraz jakoś z tym składem jurorskim, który jakoś mi nie do końca pasuje, nie chce mi się tego oglądać. No ale chłopaki wytworzyli sobie dosyć własny autorski image, z którego wyrósł nowy album, czy nawet debiut, ich pleonazm, którego, że tak powiem, fragmenty usłyszycie teraz. When I Walk, jako oczywiście ten główny singiel, oraz Learned From TV.

Brzmi to trochę ten wokal jakby wzięty z Briana Molko, a troszeczkę stylistyka The Talking Heads. No to można by byłoby powiedzieć, że chłopaki z Poznania, a takimi są członkowie zespołu Cher, potrafią naprawdę nieźle dogrzać. Może kiedyś uda się ich zaprosić do Narcysty? Miejmy nadzieję. Tymczasem polecam oczywiście wam samą płytę Pleonasm, pełną nabakowaną tychże nieoczywistości dźwiękowych, no, zwłaszcza oprócz tego, że za pierwszym razem myślałem, że to jest jakiś liverpoolski zespół, a tu okazuje się, że nie, że chłopaki jednak są z Poznania. Ot taka ciekawostka troszeczkę, o przepraszam, bo tutaj próbowałem odciągnąć tu mój telefon od skrzypienia, ale niestety no wiecie jak to jest, mam trudności z tym, żeby jakoś robić notatki przedwcześnie, dlatego na szybko muszę korzystać z telefonu. I tak mi brzęczy pod uchem. Będzie to jeden z najdłuższych utworów w Narcyście, jaki do tej pory zagrałem, bo z okazji pewnego jubileuszu, którego, że tak powiem, chciałem, żeby został zaprezentowany, zainspirowałem się pewnym artykułem dostępnym na stronie agencji Associated Press na temat tego, jak utwór Zombie, pochodzącego właściwie z albumu Feli Kutiego, który oczywiście wraz z pewnym kontekstem się on pojawił na swoim tytułowym krążku. Otóż 50 lat temu, dokładnie w 1976 roku, doszło do protestów zbrojnych przeciwko huncie wojskowej w Nigerii, która no, w pewnym sensie próbowała jakoś stłumić demokratyczne siły opozycyjne. Ze strony no, wielu, że tak powiem, działaczy, także i wtedy młodego jeszcze Yunusy Jału wraz ze swoimi kolegami, którzy próbowali jakoś obalić obecną, że tak powiem, huntę i w pewnym sensie tuż potem jak doszło do odzyskania niepodległości przez no, władze takowe no, dosyć autokratyczne ze strony Brytyjczyków w 1960 roku, no to wtedy jakoś można byłoby powiedzieć rozszerzała się ta fala nienawiści czy też zgorszenia na ulicach Abui i innych miast Nigerii. W ten sposób jakoś Fela Kuti ostatecznie próbował się z tym rozprawić za pomocą swojej muzyki i swojego talentu, tworząc utwór dotyczący właśnie tego wszystkiego, że zombie nie wiedzą gdzie iść, poza tym jeśli powiesz, że mają gdzieś iść i nie myślą o niczym, a poza tym jeśli powiesz, że jeśli myślą, to oni pomyślą wtedy. Właśnie tak brzmi pokrótce polskie tłumaczenie takie ode mnie z głowy. No i teraz pod sam koniec tejże audycji będę mógł w stanie wam go zaprezentować po dobrych 50 latach. Dziękuję wam bardzo od razu za to, że byliście ze mną do końca. No i przy okazji pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu mnie nie ma, a jeśli za 2 tygodnie coś się zdarzy, to na pewno Narcysta znów będzie. Dziękuję wam bardzo, Adam Pachołek, trzymajcie się, bajów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Bilet do kina. Witam, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina, tak nazywa się nasza audycja. A ścieżka dźwiękowa, którą dzisiaj mam zamiar zaprezentować, pochodzi z filmu Ósma mila. Dokładny adres tego, dokładny tytuł tego filmu jest 8 Mile Music from and Inspired by the Motion Picture. Ale to tutaj nie będziemy o tym mówić, po prostu Ósma mila tak nazywa się ten film. No i jest tam sporo dobrej muzy hip-hopowej, rapu. Jeśli to lubicie, no to powinniście być ukontentowani. Ósma mila to oficjalny album ze ścieżką dźwiękową do filmu o tej samej nazwie, powstałego w roku 2002. Album wykonywany przez różnych artystów został wydany przez Universal Pictures, wówczas spółkę zależną Universal Music, za pośrednictwem Interscope i Shady Records. Zawiera przebój Love Yourself Eminema, który również gra w półautobiograficznym filmie. Album ten zaowocował również ścieżką dźwiękową More Music for 8 Mile, składającą się z piosenek, które pojawiają się w filmie i zostały wydane jako single w czasie akcji filmu w 1995 roku. Jedną z piosenek wykonał Tupac, który był tematem filmu dokumentalnego ze ścieżką dźwiękową wyprodukowaną przez Eminema, który również wyprodukował pośmiertny album Tupaca. Album zawiera również 4 piosenki Wu-Tang Clan i jego członków oraz 2 piosenki Mobb Deep, który ostatecznie podpisał kontrakt z G-Unit Records. Oba albumy zostały również udostępnione w wersjach ocenzurowanych, usuwając większość wulgaryzmów, treści seksualnych i przemocy. Ósma mila zadebiutował na pierwszym miejscu na liście Billboard 200, sprzedając się w ponad 700 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Potem sprzedał się w 510 tysiącach egzemplarzy w drugim tygodniu i ostatecznie stał się 5. najlepiej sprzedającym się albumem w USA w 2002 roku ze sprzedażą 3,5 miliona egzemplarzy. Posiada certyfikat 6-krotnej platyny przyznany przez Recording Industry Association of America, RIAA. Album zawiera uniwersalny hit numer 1 Lost Yourself, który zdobył Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę. W 2024 roku ścieżka dźwiękowa znalazła się na liście 101 najlepszych ścieżek dźwiękowych wszechczasów magazynu Rolling Stone. Czysta wersja ścieżki dźwiękowej Ósma mila usuwa większość wulgaryzmów, treści seksualnych i brutalnych. Jedynym słowem pozostawionym bez cenzury w ścieżce dźwiękowej jest słowo ass. Oprócz Places to Go 50 Centa, gdzie słowo ass jest użyte 2 razy, ale zostało ocenzurowane tylko raz. Żadne inne słowo nie jest bez cenzury w czystej wersji Ósmej mili. That's My Nigga For Real rapera Young Z jest wymieniony jako That's My 5 gwiazdek For Real. W czystej wersji w Rap Game D12 z udziałem 50 Centa w zwrotce Proofa słowo shit jest nieocenzurowane nawet w czystej wersji, a w zwrocie Eminema słowa White House i Cheney są ocenzurowane zarówno w wersji edytowanej, jak i wulgarnej. Bardzo rzadką wersją Rap Game można usłyszeć w internecie, w której słowa White House i Cheney są niecenzurowane. W Rabbit Run Eminema słowo fuck zostało nieocenzurowane raz w czystej wersji ścieżki dźwiękowej. W Love Me Obi Trice'a Eminema i 50 Centa słowo gadam jest nieocenzurowane w zwrotce 50 Centa. Ósma mila otrzymała generalnie pozytywne recenzje od krytyków w serwisie Metacritic, który przyznaje znormalizowaną ocenę na 100 punktów recenzją z głównych publikacji. Album otrzymał średnią ocenę 74 na podstawie 20 recenzji. Eminem zebrał pochwały od producentów hip-hopowych i ekspertów za uwzględnienie w filmie autentycznych, odpowiednich do epoki rytmów, pomimo kosztów związanych z uzyskaniem zgody na oryginalną muzykę o podobnym brzmieniu. W 2024 roku ścieżka dźwiękowa znalazła się na liście, to już mówiłem, 101 najlepszych ścieżek dźwiękowych według Rolling Stone. No to przejdźmy już w ogóle do listy utworów. Jest ich 16 i mam zamiar właśnie je teraz zaprezentować. Lose Yourself i Eminem. Potem Love Me, Eminem, Obi Trice i 50 Cent. Następnie 8 Mile, Eminem, Adrenaline Rush i Obi Trice. Places to Go, 50 Cent. Rape Game, D12 i gościnnie 50 Cent. 8 Miles and Running, Jay-Z, gościnnie Freeway. Spit Shine i Exhibit, Time of My Life i Macy Gray. You Wanna Be Me, Nas, Wongsta, 50 Cent, Wasting My Time, Boom Cat, R-A-K-I-M i Rakim, potem That's My Nigga For Real i Young Z, Battle i Gangster i na koniec Rabbit Run i Eminem. Ósma mila, rok 2002, soundtrack z filmu o tym samym tytule. Miłych wrażeń.

The Rap Game. Hip-hop 101. The hardest 9 to 5 you'll ever have.

Język jest wciąż w użyciu, jednak ich kontekst został zmieniony i pozbawiony starego znaczenia. Zakon oferuje ezoteryczne instrukcje poprzez uczestnictwo w rytuałach, wsparcie w nauce systemu oświeconej etyki oraz braterstwo wśród aspirujących do wielkiego dzieła w celu odkrycia boskiej części w człowieku.

Nope.

Jackson, Morrissey.

Verstanden werden. Wir werden das Zählen im Wüstenboden.

Yeah.

Mazurów.